Stop.

Nastaw się na Chill Out. Chill Z.

0: Chilizet. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Agata Koszulińska i Dorian Widawski rozmawiają z nami o kolejnym projekcie, jaki realizują w Domu Sztuki na Grochowie.
2: Właściwie chciałam zapytać, tak, o to, dlaczego akurat Kora? Dlaczego akurat to miejsce? Czym jest dla was właśnie teraz kontakt z tymi osobami?
3: Dla Domu Sztuki to jest kolejna historia, kolejne miejsce, którym się zajmujemy. Rzeczywiście ta Kora już od jakiegoś czasu wydawała się interesująca. Dla mnie osobiście jakoś tak czasem myślę, dlaczego na przykład o Ursusie tak się raczej wie i pamięta o nim, a o Korze nie. I gdzieś cały czas mam wrażenie, że ten wątek genderowy gdzieś jest widoczny. Rzeczywiście Ursus to byli raczej właśnie traktory, mężczyźni i to jakoś się zapisało w historii. A Kora tak trochę przeszła bez echa, zniknęła. No nie ma ulicy Kory, to osiedle, które tam stoi, nazywa się Kory, ale nie wiem skąd to wiedzieć, szczerze mówiąc. Ktoś po prostu wie, ale czy to gdzieś jest jakiś szyld, jakby. Rzeczywiście nie jest to takie celebrowane. Prawdopodobnie opowiadając, skupiając się na opowiedzeniu tej małej historii, chociaż długiej, to opowiadam naprawdę bardzo dużo. Tak, starałem się wcześniej powiedzieć, że to jest historia Polski w dwóch systemach, a w pewnym sensie trzech, bo jakby ten kontekst powstawania po wojnie, powstawania trochę z gruzów jest gdzieś wyraźny w tym zakładzie, że rzeczywiście ten aspekt modowy, który ulotny, skonfrontowany z budynkiem, który niby jest trwały, ostatecznie to nie budynek jest trwały. No jakoś też... Właśnie a propos tych realiów pracy, że dzisiaj, nie wiem, stół ping-pongowy w miejscu pracy to jest po prostu szczyt atrakcji, a tam mówimy o całym zabezpieczeniu socjalnym, mówimy o grupie teatralnej. Kora też miała swoje baseny, jakoś dbała o takie...
2: Rzeczywiście.
3: Tak.
2: Już też ich nie ma.
3: No właśnie, to tutaj tak od ręki nie jestem pewien. Na pewno przystanek autobusowy się do dzisiaj nazywa baseny Kora.
2: Tak. I pamiętam doskonale te baseny Kora i właśnie to sama się zainteresowałam, żeby sprawdzić, bo możliwe, że one jakby są tylko w innej odsłonie po renowacjach, remontach.
3: Ja na pewno wiem, że...
2: To był taki jeden basen właściwie. Były baseny Wisła i one były takie, powiedzmy sobie, bardziej spektakularny to miało rozmiar. A Kora to był taki jeden basen, jakby bardziej kameralny, ale tam rzeczywiście się chodziło. On był bardziej na Wale, przy Wale Miedzyszyńskim.
3: Tak. Dokładnie ulica Miedzyszyński. To, co na pewno wiem, to że na Korze odbywają się imprezy, w sensie na tym basenie. Mhm. Zrozumiem, że to jest historia chyba wielu wokół wzdłuż wału miedzyszyńskiego miejsc, które się stały trochę imprezowniami.
2: Tak, to prawda.
3: Więc wydaje mi się, że Kora jako basen

0: mieście, ale jednocześnie te mniejsze, rozproszone, które pozwalają w każdej części miasta jakoś zaspokoić swoje potrzeby, no to jakoś poznikało. Niedawno też wyszły takie badania o prawym brzegu Warszawy, że rzeczywiście ludzie jeżdżą do pracy na drugi brzeg. Rzeczywiście prawy brzeg nie jest pracodawcą w takim masowym sensie. No i znowu, no, Kora jakoś mogła być pracodawcą właśnie na tym brzegu i też, no, przepadła. Kora upadła ostatecznie dlatego, że nie znalazła inwestora w czasie transformacji, po prostu ją zamknięto. Przemysł tekstylny, no, w skali całej Europy nie ma się dobrze, chociaż można sobie wyobrazić, że Kora przetrwała, bo są zakłady, które przetrwały i bardzo znana firma produkująca garnitury. Jakby można było sobie wyobrazić scenariusz, w której Kora w jakimś innym, trochę inaczej poprowadzona by przetrwała i może dzisiaj by robiła, nie wiem, dzisiaj stawałaby się wraz z takim jakimś powrotem do lokalnych rzeczy. Myślę, że rosnąca jednak świadomości etycznej, może by się okazało, że Kora by po trudniejszym okresie właśnie zaczynała wchodzić w jakiś okres świetności. No i prawy brzeg mógł być pracodawcą. Tak się nie stanie, nie stało i już się nie stanie. Kory się, no, nie ma nawet gdzie już teraz odnawiać, więc wydaje mi się, że spekulacja, tak podsumowując, czemu to jest dla mnie ważne, to myślę, że to ogromne dziedzictwo, z którym jakoś zaczęliśmy się mierzyć, które w dużej mierze się opiera na tym, że to było, minęło, jednak uruchamia tą fantazję o tym, jak mogłoby być. No i Kora nie wróci, ale myślę, że jakieś myślenie o tym, jak znacznie lepiej mogłaby wyglądać nasza przyszłość i teraźniejszość w tym mieście, to jest totalnie pole do myślenia o tym.
1: Ja się zatrzymałam na tym, że jak rozmawialiście o tych basenach, to mi się też przypomniała taki smaczek z wywiadów, że te baseny nad Wisłą podobno były często zalewane i Wisła się do nich wlewała. I to są po prostu takie drobne smaczki, które nas też trochę osadzają w sytuacji i to są właśnie te historie, które zbieramy oprócz tych kontekstów szerszych, o których mówił Dorian. Dla mnie jest w ogóle jakoś fascynujący taki rodzaj pracy, bo na bazie materiałów dokumentalnych takich rozmów, zdajemy sobie sprawę, że jakbyśmy zatrzymali dowolną osobę na ulicy i zaczęlibyśmy z nią rozmawiać, to to jest interesujący materiał do pracy. A jak się gdzieś tam zogniskujemy na jakimś jednym miejscu, no to właśnie jesteśmy w stanie sobie, no, odtworzyć jakiś taki krajobraz czasu, miejsca i tych poszczególnych ludzi, których właśnie teraz poszukujemy, żeby ten krajobraz był jak najpełniejszy.
2: Żeby opowiedzieć o miejscu, które zostało, no właśnie, zapomniane, ale jeszcze jest taka szansa, żeby tę pamięć zatrzymać, uratować i stworzyć, jak myślę, piękną też teatralną opowieść. Bardzo jestem ciekawa, wiem, że to pod koniec roku szykuje się premiera.
0: Kluczowe z tej rozmowy, jeżeli ktoś ma jakieś skojarzenia z Korą, pracował, rodzina pracowała, pisać do nas, naprawdę będziemy wdzięczni. grochowskie@domsztuki.org.
2: Bardzo dziękuję wam za rozmowę.
1: Dziękujemy.
3: Chili Zets. Nastaw się na chill out.

0: to promocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: 21 stopni w tej chwili w Warszawie i słońca, w ciągu dnia 36 mogą pojawić się burze i przelotne opady deszczu. 31 Warmia i Olsztyn, 27 w Trójmieście i pada, jak to wakacje nad morzem, wiadomo. 33 Poznań, 35 Wrocław, 36 Katowice i Kraków, 37 Rzeszów, 36 także w Łodzi.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Wszystko się zgadza. Dzień dobry, minęła 7, 31 dzień lipca, piątek. Imieniny Ignacego, Heleny i Romana. Wszystkiego najlepszego. Mój ulubiony kalendarz naścienny przypomina, że dzisiaj jest dzień centaura. Przytulam wszystkie centaury do swojego serca, ponieważ moje serce jest pojemne. Wszystkie się z pewnością tam mieścicie. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Wzrusza mnie Państwa czujność poranna, 9 minut po siódmej. Właśnie dostaliśmy do redakcji telefon, że prowadząca troszkę bredzi. No oczywiście pan bardzo kulturalny nie użył takiego wyrazu, że bredzi, a pani redaktor, ale że w Gdańsku świeci słońce. Tak, teraz w Gdańsku świeci słońce, w Trójmieście świeci słońce teraz. Odpaliłam radar na bieżąco. I od teraz nie będzie pogody z maksymalnymi temperaturami, tylko dokładnie z tym, co się dzieje aktualnie. Więc 20 stopni w Trójmieście i świeci słońce, a jeśli popada, to po południu i przelotnie, proszę Państwa. Tak bije się w piersi. Dużo przestrzeni mam do bicia w związku z tym. 10 minut po godzinie 7.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: 20 minut po 7 słuchacie Chili Z. Zmarła Iga Cembrzyńska, znakomita polska artystka, miała 87 lat. Była aktorką, piosenkarką, reżyserką, producentką filmową, gwiazdą m.in. rękopisu znalezionego w Saragoście Jak być kochaną, Jowitą, czy też pamiętamy jej rolę w Gwiezdnym Pyle. Urodzona w 1939 roku na małym ekranie, zadebiutowała w roku 1962 w Spazmach modnych Teatru Telewizji. Jej kinowym debiutem był z kolei kultowy rękopis znaleziony w Saragoście w 1964 roku w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Później zagrała w wielu znakomitych filmach, m.in. w Jak być kochaną, Jowita, Hydrozagadka, Krzyk, Gwiezdny Pył, Dziewczęta z Nowolipek. Jej działalność artystyczna wychodziła daleko poza aktorstwo.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
11: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
12: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Do hymnu.
14: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
2: Po reklamie.

0: Szukałem prawdy w wielu miejscach. Nierzadko piłem wodę z wartkiego źródła nauki. Czasem wczołgiwałem się do dawno porzuconych neolitycznych jaskiń, gdzie kryły się opowieści z dawnych epok. Jedno i drugie pozwoliło mi poznać nową mądrość. Pragnienie jednak pozostało nieugaszone. Zdawało się, że nie ma odpowiedzi, albo że odpowiedź jest tak potężna, tak nieziemska, że nigdy nie ujrzą jej moje oczy, niezdolne przeniknąć przez cień spowijający ludzką duszę. Aż wreszcie pewnego dnia na szczycie wzgórza w Heidelbergu usłyszałem opowieść. Była w niej mowa o duszy i była w niej mowa o fizyce. Jedno nie zostało jednak przeciwstawione drugiemu. Nie potraktowano ich jako dwóch wzajemnie sprzecznych sposobów poznania. Spleciono je w niezwykłym micie, zdolnym wyjaśnić działania mierzalnych sił, a zarazem rzucającym światło na ludzką psychę, będącą, o ile nam wiadomo, jedynym świadkiem cudów zachodzących we wszechświecie. Dzięki temu lepiej zrozumiałem rolę naukowca i rolę opowiadacza historii. Pojąłem, że nie muszą to być dwa różne sposoby. Że historię może opowiadać naukowiec, który zdobył wiedzę, rozumie prawa naturalne naszego świata, a zarazem potrafi objaśnić je swojemu plemieniu. To jest fragment wyjątkowej książki, którą czyta się w sposób... Trudno powiedzieć, może użyję tu wyrazu złożone, ale czyta się tę książkę jednym tchem. Przed chwilą w Chili Z fragment ewolucji, 15 mitów tłumaczących nasz świat. Wspaniały, wyjątkowy i wybitny Oren Harman. O Dedalu i Ikarze, metaforach ludzkiego mózgu, dwóch twarzach grawitacji i zachwycających spotkaniach z naturą jest ta książka, a to był jej fragment w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut 8. Teraz będzie trochę prywaty. Wczoraj mówiłam o wdzięczności, a dzisiaj chcę wam powiedzieć, że są ludzie, którzy udowadniają, że siła nie polega na tym, by nigdy nie upadać, ale na tym, by podnieść się wtedy, kiedy naprawdę wszystko wydaje się stracone. Mój syn ma przyjaciółkę, a ta przyjaciółka ma mamę, która została zdradzona przez męża, porzucona dla młodszej kobiety, straciła coś, co miało trwać, musiała nauczyć się budować swoje życie od nowa i nie pozwoliła przez chwilę, by ból stał się definicją tego, kim jest. Zadzwoniła do mnie, napisała do mnie wczoraj, ja zadzwoniłam, znalazła pracę. Dla wielu osób to zwykła informacja. Dla niej to dowód po wielu latach opiekowania się dziećmi i domem, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można odzyskać i sprawczość, i godność, i spokój. Jestem dumna, że to moja koleżanka, jestem dumna z jej odwagi, determinacji i z tego, że każdego dnia wybiera, że to będzie dobry dzień. Jeżeli właśnie teraz przechodzicie przez jakiś trudny, fatalny czas, jeżeli ktoś was zrobił w bambuko, chociaż wolałabym tu użyć mocniejszego wyrazu, naprawdę ludzie są znacznie silniejsi niż się tym ludziom nam wydaje. Cokolwiek się dzieje, dacie radę. Czasami koniec jednej historii jest po prostu początkiem następnej, o wiele piękniejszej, o wiele mądrzejszej i o wiele lepszej.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: To była ja, wasza poranna kuchini.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Oj, Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Cilizet. Pogoda.
1: Sprawdzamy na bieżąco mapę pogodową już teraz. 24 stopnie w Gdańsku i słońce. Trójmiasto całe w słońcu. Koszalin 20 stopni w Olsztynie i Warmia 24 stopnie. 24 stopnie też w Warszawie, 25 w Lublinie, 23 w Krakowie, 26 w Katowicach i we Wrocławiu 22 stopnie.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 8 na zegarze, 35. Nie ma takiego dnia oczywiście jak 35. Jest 31 dzień lipca. Nie wiem, dlaczego tak sobie pomyślałam, bo chciałam powiedzieć, że słońce wstało o 5.06, a pójdzie spać o 20.32. Dzisiaj imieniny Ignacego, Heleny i Romana. Jakby tego było mało. Piątek, początek weekendu i dzień Centaura. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 8, słuchacie Chili Z. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy od dziewczyn, które dostały inspirację w związku z historią mojej serdecznej koleżanki. Chcę też powiedzieć, że media społecznościowe bardzo zakłamują rzeczywistość, ale nie tylko tę rzeczywistość, że rano wstajesz, jesteś umalowana, nieopuchnięta, pięknie ubrana i bajgiel z awokado i łososiem i z białym serkiem po prostu są przyszykowane i czekają na ciebie. Tak nie wygląda życie i dobrze jest zdać sobie z tego sprawę, że to wszystko, co jest w tych mediach społecznościowych, to jest jedna wielka ściema. I ta ściema jest mniej więcej w 100%, jeżeli chodzi o wszystko tak naprawdę. Na przykład udręczone celebrytki stawające na klocki Lego. Przysięgam, przez lata pracy mojej zawodowej poznałam bardzo wiele osób i one nie są udręczone. I nie chodzi tutaj o kasę i że dostają za jakąś durną reklamę po 40 tysięcy, chociaż ona nic nie wnosi do waszego życia, a profesorowie akademicy dostają jakieś marne grosze, ucząc i edukując przyszłe pokolenia. Tylko chodzi o to, że to stawianie się w roli udręczonych, zmęczonych życiem kobiet, które mają gosposie domowe i panie do sprzątania i opiekunki i nianie, nie ma nic wspólnego z zwykłymi dziewczynami, które zastanawiają się, czy myć rano mopem jasną podłogę, czy zostawić po przyjściu do pracy, jadą na bazar, ogarniają dzieciory, psy, koty i całą resztę. Więc dziewczyny, jesteście super dzielne. Chłopcy, wy też jesteście super dzielni. W ogóle wszyscy jesteśmy bardzo dzielni, bo życie wymaga trudu i ogromnego nakładu sił. O!
1: Nastaw się na chill out.
0: To byłam ja, wasza poranna coachini. Coachinia! Jest piątek, przypominam, a to jest wystarczający powód do radości. Dużej radości. Jutro idę do kina.

0: Słuchacie Chili Z, 18 minut po godzinie 8. Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. To spektakl inspirowany tekstami Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego, artystów, którzy doświadczyli wojennej rzeczywistości i pozostawili po sobie niezwykle poruszające świadectwo tamtych dni. Będzie to na pewno spektakl o wspomnieniach ludzi, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim. Przedstawienie, w którym szukamy także nadziei, czułości i rozmaitych sposobów na radzenie sobie z tym tematem, mówi reżyserka. 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Wyjątkowy spektakl już w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia o północy. Premiera w Muzeum Powstania Warszawskiego, a kolejne przedstawienia 3, 4, 5 i 6 sierpnia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl.

0: 12,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: Jeden wiersz w radiu.
1: List miłosny Sylwia Plath. Trudno opisać zmianę, jaką wniosłeś w me życie. Jeśli teraz żyję, przedtem byłam jak martwa. Choć jak kamień nic sobie z tego nie robiłam, trwając w miejscu zgodnie ze zwyczajem. Nie przesunąłeś mnie ocal. Wcale nie. Ani nie zostawiłeś mnie, bym ku niebu wzniosła znów małe ślepe oko, oczywiście bez nadziei, że ujrzę tam błękit lub gwiazdy. To nie było tak. Powiedzmy, spałam. Jakiś wąż skrył się wśród czarnych skał, niczym czarny głaz w białej szczelinie zimy. Podobnie jak mych bliźnich, nie cieszył mnie widok miliona doskonale wyrzeźbionych twarzyczek spadających wciąż, by stopić moje lico z bazaltu. One rozpłynęły się we łzach jak aniołowie, opłakujący tempotę ludzkiej natury. Lecz to nie przekonało mnie, a łzy zamarzły. Każda martwa głowa widziała przyłbicę z lodu, a ja spałam jak zgięty palec. Wpierw zobaczyłam przejrzyste powietrze i krople zamknięte, unoszące się w rosie, przezroczyste jak duchy. Stos obojętnych kamieni leżał dokoła mnie. Nie wiedziałam, co z nimi począć. Leśniłam łuskami miki i odwijałam się, by niczym jakaś ciecz wypłynąć z pomiędzy ptasich nóg i roślinnych łodyg. Nie dałam się oszukać. Poznałam cię od razu. Drzewo i kamień błyszczały bez cienia. Moje długie palce stały się przejrzyste jak szkło. Zaczęłam pączkować jak marcowa gałąź. Ręką i nogą. Od kamienia ku chmurze. Tak właśnie wstępowałam. Teraz przypominam jakiegoś Boga, gdy tak wzlatuję w powietrze w mym duchowym przebraniu, czysta jak szyba z lodu. To prawdziwy dar. Przełożyła Teresa Truszkowska.
0: Jeden wiersz w radiu.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
4: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
5: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
6: Wygrałem.
5: Słucham?
6: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
7: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
5: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
10: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową na bieżąco. I tak, w Krakowie 27 stopni już teraz, 26 w Warszawie, 25 we Wrocławiu, 27 w Katowicach, 25 w Warmii i Olsztyn, 24 stopnie w Trójmieście i 22 stopnie w Koszalinie. 24 w Trójmieście, mówiłam.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, kochana młodzieży. 9 na zegarze, 31 dzień lipca, piątek, imieniny Ignacego, Heleny i Romana. Dzisiaj dzień Centaura. Człowiek kroczy najczęściej krętymi drogami, proste są tak trudne do odnalezienia. To zdanie na dziś. Och, jakie to zdanie jest prawdziwe. Zapraszam do 10:00. Magda Kasperowicz. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

Radio Chilizet. Nastaw się na chill out. Good morning.

0: Studio Z, służące do różnego rodzaju fenomenalnych nagrań, których potem możecie słuchać w różnych miejscach. No i szykuje nam się przeprowadzka. Wszędzie są kartony, bo idziemy do głównej siedziby Agory przy ulicy Czerskiej i muszę wam powiedzieć, że wczoraj pierwszy raz w życiu nigdy nie byłam w siedzibie Agory. Nigdy nie byłam na ulicy Czerskiej. Jakoś mnie tam drogi nie zaprowadziły, a nawet jak współpracowałam z wydawnictwem Agora, jak jeszcze nie byliśmy w tej grupie, to i tak ich nigdy nie odwiedziłam, bo jakoś tak się układało to wszystko. No i muszę powiedzieć, że byłam i bardzo mi się podobało. I chociaż byłam sceptyczna, no bo mam pracę pod domem. Tylko, że właśnie no pracę. Radio to nie jest praca, to jest pasja, to nie jest taka zwykła praca. Tak mi się wydaje i nigdy nie mówiłam, że idę do pracy, tylko mówiłam, idę do radia. I muszę wam powiedzieć, że jest piękny ten budynek i na dole jest kawiarnia i księgarnia i wygląda to wszystko zjawiskowo i nasze nowe studia będą takie nowoczesne, że naprawdę wczorajszy dzień przyniósł mi sporo entuzjazmu. No i nawet te 10 minut dłużej dojechania, a nie dojścia do pracy, do radia, nie robi takiej roboty. No cóż, na pewno, słuchajcie, wstawię jakieś zdjęcia z tej nowej siedziby, więc bądźcie czujni.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 9 w ramach szeroko zakrojonej promocji swojego najnowszego obrazu widowiska Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. Matt Damon odwiedza ciągle jakieś magazyny filmowe i opowiada różne historie i podczas jednego z wywiadów ostatnio miałam przyjemność oglądać, bo bardzo lubię tego aktora. Zdradził, które produkcje wywarły na niego największy wpływ. Jedną z nich okazał się kultowy dreszczowiec Romana Polańskiego Nóż w wodzie. No cóż, bardzo mnie to cieszy, że bez przerwy ktoś, kto nie jest polskim artystą, aktorem, aktorką, ale zagranicznym, niezależnie od tego, czy hollywoodzkim, czy nie, mówi o polskiej kinematografii z takim namaszczeniem, z taką radością i z taką inspiracją. To jest naprawdę piękna sprawa.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9:45. To oznacza jedno, idę już. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę wam cudownego, miłego, wspaniałego weekendu, spędzonego tak jak lubicie i w towarzystwie ludzi, z którymi chcecie ten czas spędzić. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci, pijcie dużo wody, nawadniajcie się i słyszymy się w poniedziałek o 7 rano punktualnie. Cześć!
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: reklama. Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: 10 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Trochę ochłody znajdziecie na pewno dzisiaj w muzealnych murach, na przykład w Warszawskim Muzeum Narodowym. Dzisiaj będzie miała tutaj miejsce kolejna odsłona cyklu Muzeum na wieczór, tym bardziej warto wpaść. Spotkamy się pod hasłem Mania kolekcjonowania, nawiązującym do tematu nowej wystawy czasowej w tym miejscu. Chodzi oczywiście o ekspozycję Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski. Przyglądamy się tutaj niezwykłej historii jednego z najważniejszych polskich kolekcjonerów sztuki i dziś podczas spotkania z cyklu Muzeum na wieczór też będziemy to robić. Jak zawsze będzie strefa kreatywna i muzyczna, będzie muzealny quiz, a nawet kolekcjonerski psychotest do rozwiązania. A o 18:00 pod hasłem Patrz pod nogi porozmawiamy w księgarni o kolekcjonowaniu z Korą Teą Kowalską. Edward Dwurnik, Duma i Wstyd już od dziś w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To jest wystawa, na którą czekali miłośnicy twórczości malarza. Przedstawia przede wszystkim obrazy, które powstały w pracowni Dwurnika w latach 60. i 70. Prezentuje dwa jego główne cykle malarskie, czyli Sportowcy i Robotnicy. I od razu ważna informacja dla tych, którzy chcą tę wystawę zobaczyć jak najszybciej. Ta niecierpliwość zostanie uhonorowana dziś bezpłatnym wstępem. Darmowe wejście na wystawę Dwurnika, a także pozostałe wystawy czasowe w Muzeum Sztuki Nowoczesnej dzisiaj przez cały dzień. Letni ogród teatralny. O tym projekcie przypominamy Wam co roku, także i teraz w Katowicach. Potrwa on do końca sierpnia. Spektakle dla dorosłych, a także te dla młodej widowni prezentowane są w weekendy i tak będzie jeszcze do końca sierpnia. A letni ogród teatralny to jak zawsze wyjątkowa atmosfera i możliwość zobaczenia sztuk z różnych stron Polski. Podczas tego weekendu Wesoły Wdowiec Teatru Tete a Tete, a drugiego sierpnia, coś dla młodszych widzów, czyli Księżniczka na ziarnku grochu z Fabryki Kultury. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej Letniego Ogrodu Teatralnego w Katowicach.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Piątek szykuje się niemroźny, 25 stopni w burzowym Gdańsku. 36 w Katowicach i w Warszawie, 37 stopni w Krakowie. Jutro, w sobotę, w Rzeszowie temperatura dojdzie do 38 stopni, ale nad zachód naszego kraju już zaczną napływać chmury i wystąpią dość intensywne burze. Dziś tymczasem po prostu patelnia.

0: Lato w Kliniset.
1: Rafał Turowski, dzień dobry, 3 po 10, tak się stałem, gdybym powiedział, na 38 stopni, co jakoś, nie wiem, byłoby trochę chłodniej, albo może coś w tym stylu, nie wiadomo.
0: Kliniset.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 po 10. Mam dzisiaj dla was na początek informację dość makabryczną. Uczulam, ale jednak interesującą. Mamy oto 32-letniego pielęgniarza Davida Sifaldiego, bo agencje podały jego imię i nazwisko. No i David wybrał się w góry, a podczas zdobywania najwyższego szczytu w Montanie nadział się na własny kijek trekkingowy. Zamiast wezwać pomoc, pewnie do końca życia by się nie wypłacił, bezpiecznie zszedł z wystającym po obu stronach ciała kijkiem o długości 112 cm do własnego auta, które było zaparkowane 1,5 km niżej. Tyle tylko, że góry były wysokie i ten spacer 1,5-kilometrowy zajął mu 6 godzin. Chłopak ocenił, że kijek pod lewym ramieniem nie porusza się w ciele, nie ma dużego krwawienia, on sam jest przytomny, nie odczuwa dużego bólu. No to wysunął wniosek, że narzędzie nie uszkodziło organu, wobec czego po prostu panowie zeszli. Samochodem jednego ze wspinaczy pojechali do najbliższej placówki. Tam, wyobraźcie sobie, ich odesłano. W szpitalu, w którym nasz bohater jest zatrudniony, rana została opatrzona, a on... No i teraz pytanie, co on zrobił waszym zdaniem, tenże David? Otóż David stawił się w pracy jeszcze w tym samym tygodniu. I to jest prawdziwie amerykański etos pracy.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: Natalia Mujanga, czyli za 21 po 10, 46 lat temu przyszedł na świat Harry Potter. I w związku z powyższym obchodzimy dzisiaj dzień Harry'ego Pottera. Chyba nie przypadkowo on przyszedł tego samego dnia na świat, chociaż innego roku. Ja wiem, że ta uwaga może nie na miejscu, ale jednak pozwolę sobie, tego samego dnia przyszła na świat J.K. Rowling. Ignacy, Helena, Adam świętują, no i zaglądamy do kalendarza świąt takich mniej znanych, bo one są zawsze wesołe. Otóż informuję, że dzisiaj jest dzień rozmowy w windzie oraz dzień skakania po żelkach. I to drugie święto bardzo mi się podoba.
1: Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chill Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w ten piątek z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach OSM Włoszczowa 400 gramów, Gouda lub włoszczowski typu szwajcarskiego. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie oliwy z oliwek. 1+1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego kawa mielona Edusho Family 500 gramów. 18,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
10: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
15: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: No cóż, chcemy tego czy nie, temperatury to jest temat numer jeden na naszej szerokości geograficznej w tych dniach. No i oto czytam, że w związku z panującymi również u naszych południowych sąsiadów tropikalnymi upałami dwa niedźwiedzie polarne w praskim zoo mogą się chłodzić, wyobraźcie sobie, w 3 tonach kostek lodu. No i te kostki lodu służą misiom nie tylko do obniżenia temperatury, ale także do rozrywki, bowiem w lodzie dla niedźwiedzi ich opiekunowie sprytnie ukryli smakołyki w postaci zamrożonych kałamarnic i zwierzęta je wyszukują i zjadają, no właśnie podczas zabawy. Próbowaliśmy tego samego z wydrami i diabłami tasmańskimi, ale te zwierzęta są konserwatywne i bały się nowości. No po tych doświadczeniach lód będzie dostarczany tylko niedźwiedziom polarnym, pozostałym o chłodę zapewniają zraszacze wypuszczające mgiełkę wodną w praskim zoo takich zraszaczy, z których być może i zwiedzający mogą korzystać. Jest aż 28. No to przypomnę, jest na tyle gorąco dzisiaj w naszym kraju, że Instytut Meteorologii ostrzega przed upałami. To są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w całym kraju, ale szczególnie na południu i południowym wschodzie. Termometry pokażą do 37 stopni.
1: Nastaw się na letni chillout.

No bez wątpienia piosenka miłosna Morozu i Zalia, odpowiedni moment. Za 12 minut będzie 11:00, w piątkowe przedpołudnie w Chili Z Drama i James Smith. Jeszcze przed 11:00. Później w pogoni za kulturą po 11:00, również m.in. Past Perfect.

0: Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Na zegarze 11, przy mikrofonie Magda Bawar.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na początek taka szczególna filmowa wyprawa w Tatry. Arek Mama Panorama to jest film, który zdobył wyróżnienie Stowarzyszenia Kin Studyjnych na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Do kin wejdzie w sierpniu, ale w tych dniach w kinach w całej Polsce odbywają się specjalne pokazy dokumentu. A to dlatego, że wczoraj minęło 186 lat od zdobycia rysów, a historia tytułowego arka bohatera filmu wiąże się z tym szczytem. Kiedy w związku z pewnym wewnętrznym kryzysem postanowił po raz pierwszy w życiu wyjechać w Tatry, trafia na ślad największego obrazu w historii Polski, monumentalnej panoramy Tatr, zaginionej ponad 130 lat temu. Postanawia ją odnaleźć. Tak zaczyna się ta opowieść. Do polskich kin film wejdzie w ostatnim tygodniu sierpnia, ale tak jak wspomniałam, jeszcze dzisiaj na przykład możecie trafić na specjalne pokazy tego filmu w Gdańsku, w kinie kameralnym Café, a także w Kinoporcie tutaj 2 sierpnia. Film przedpremierowo będzie też prezentowany na letnich festiwalach filmowych, m.in. w Zwierzyńcu, w Kazimierzu Dolnym i na Ińskim Lecie Filmowym. Tutaj również spotkania z twórcami. Och, Teatr i Teatr Polonia w Warszawie grają jak co roku do końca sierpnia. Na spektakle plenerowe traficie od 7 do 30 sierpnia przed Och Teatrem, a na scenie Teatru Polonia zobaczymy niedługo sztuki autorstwa Jarosława Mikołajewskiego. Poeta, pisarz, tłumacz i dramaturg w tym roku po raz kolejny nominowany jest do Nagrody Literackiej Nike za książkę Marsala. Na scenie zobaczymy Aleje Zasłużonych jego autorstwa.
3: Tekst Jarosława Mikołajewskiego, teatralny tekst Aleja Zasłużonych, zrobił na mnie absolutnie piorunujące wrażenie, kiedy zaczęłam go czytać. To spektakl w rezultacie, który zaczyna się od sytuacji prawie absurdalnej, ale bardzo szybko przestaje być zabawny. Bohaterka, pisarka, po latach pracy, sukcesów i życia poświęconego literaturze, uświadamia sobie, że kiedy umrze, jej mąż może nie mieć pieniędzy, żeby ją pochować.
2: Mówi Krystyna Janda, którą zobaczymy w tym spektaklu w roli głównej.
3: I od tego jednego odkrycia zaczyna się opowieść o tym, co w życiu ma naprawdę wartość i opowieść o tym, kto decyduje, komu przysługuje pochówek w Alei Zasłużonych. Kto jest wielki, a kto nie jest. Decydują o tym, jak się okazuje, urzędnicy.
2: Aleja Zasłużonych 4 i 5 sierpnia w Teatrze Polonia, a 17 i 18 sierpnia na scenę powróci sztuka wywiadu z Janem Peszkiem w roli głównej. Najlepszy z najgorszych to być może znany wam cykl pokazów kina klasy B. Obywatelem Kane'em złych filmów został obwołany w swoim czasie film The Room w reżyserii Tony'ego Wiseau. W założeniu to miał być poruszający dramat o miłości, zdradzie i ludzkim cierpieniu. Powstało jednak antyarcydzieło kompletne. Wzorcowy przykład kina tak złego, że aż dobrego i filmowy fenomen, którego nie da się w pełni opowiedzieć komuś, kto nigdy nie zobaczył go na widowni kina. O tym przypomina katowicki Kosmos, który podczas tego weekendu zaprasza na bardzo specjalny pokaz tego filmu, bo weźmie w nim udział odtwórca głównej roli Marka, Greg Sestero, który zresztą opisał historię powstawania filmu w książce. Co ciekawe, ta książka doczekała się hollywoodzkiej adaptacji w reżyserii Jamesa Franco, dzięki czemu legenda The Room dotarła do jeszcze szerszej publiczności. O tym wszystkim pisze katowickie kino Kosmos na swoich stronach. Polecam oczywiście zajrzeć. No i podkreśla, że żaden film o The Room nie zastąpi samego oryginału. Zapraszamy więc na specjalny seans i spotkanie z aktorem już jutro o 17.30.
1: W pogoni za kulturą. Lato w kinie Z.
0: 5 po 11, Say She She, Purple Snowflakes rozpoczną 12 godzinę dnia. Anish Kumar bardzo dynamicznie, chwilkę później, a następnie Past Perfect.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: 1996 rok wspominamy, 30 lat temu. Powstaje portal onet.pl, kolegom składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 20 września w Warszawie wystąpił Michael Jackson. Na świat przyszła owca Dolly, a 26 Igrzyska Olimpijskie wtedy miały miejsce w Atlancie, skąd, jeśli dobrze policzyłem, przywieźliśmy 4 złote medale. Na brytyjskiej liście przebojów Wannabe, Spice Girls na miejscu pierwszym, Killing Me Softly, Fugees na drugim, mieliśmy Macarena, Los de Rio, nowość na 5, Everything Must Go, Manic Street Preachers, takich znańszych jeszcze nowość, Woman na Cherry na 9 i Gary Barlow, Forever Love na 10. U nas w tym tygodniu, ale również w przyszłym anonsuję. Past Perfect będzie zdziepko później, bo będziemy się spotykali od godziny 15 do 19. W przyszłym tygodniu również polskie przeboje lat 90. W 96 roku, właśnie latem, Graża T, czyli Grażyna Trela. Pani Grażyna jest aktorką teatralną, filmową, związaną niegdyś ze Starym Teatrem. Grała w Wielkim Szów, Seks Misji, w CK Dezerterach, no i w połowie lat 90.

90. wkroczyła na scenę muzyczną. Występowała m.in. z Markiem Grechutą czy Janem Kantym Pawluśkiewiczem. Wtedy ukazuje się jej płyta solowa, jedyna zresztą zatytułowana Świerszcze, i dziś przypomnimy sobie utwór tytułowy z tejże płyty.

Grażate świerszcze to wspomnienie 1996 roku. 95. w Past Perfect wspomnimy w poniedziałek. Zapraszam między 15 a 19.

0: się zawsze na tym, że Neil Francis to nie jest on, tylko oni, więc Neil Francis nie zaśpiewał, ale zaśpiewali o tym, że muzyka zawsze brzmi lepiej z tobą. 23 minuty po 11, Little Dragon, smoczek, tłumacząc najprościej jak można, już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do południa. No, mam taką informację, która może trochę nie pasować w wakacje, bo dotyczy pracy, no ale część z nas pracuje na Boga. Otóż badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, słuchajcie, przeanalizowały mechanizmy leżące u podstaw dwóch zjawisk, które mogą się wydawać podobne, mianowicie zaangażowania w pracę i pracoholizmu. No i efekty tego badania znajdują się w Psychological Reports. W tymże raporcie badaczki wykazują, że obie te postawy charakteryzuje na przykład spędzanie w pracy wielu godzin, że odbieranie telefonów służbowych po zakończeniu pracy, czy wykonywanie obowiązków podczas urlopu. Ale psychologiczne podłoże obu tych zjawisk jest zupełnie inne. Pracoholizm wiąże się z wewnętrznym przymusem wykonywania obowiązków i trudnością w oderwaniu od nich. Towarzyszy napięcie pracoholizmowi, poczucie winy związane z odpoczynkiem i przekonanie, że wartość człowieka zależy od jego osiągnięć w pracy. Natomiast w przypadku zdrowego zaangażowania praca jest źródłem satysfakcji, energii, poczucia sensu, a nie przymusu. Osoba zaangażowana potrafi odpoczywać, regenerować się i zachować równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Kluczowym czynnikiem, który pozwala odróżnić pracoholizm od realnego zaangażowania, jest motywacja. Osoby zaangażowane kierują się przede wszystkim motywacją autonomiczną, pracują, ponieważ dostrzegają sens wykonywanych obowiązków, chcą się uczyć i odczuwają satysfakcję z rezultatów. Taka motywacja wiąże się z pozytywnymi emocjami, z większym dobrostanem i lepszym funkcjonowaniem, mówiąc najkrócej, zawodowym. A u podstaw pracoholizmu leżą lęk przed porażką, potrzeba potwierdzenia własnej wartości i przekonanie, że odpoczynek jest oznaką słabości. Jakie wnioski z tego badania? Może powiem tak. Najwięcej tych wniosków, myślę, odnajdą działy HR. I działy HR odsyłam do całości tego niezwykle interesującego raportu.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

J.P. Cooper we własnej osobie za 12 minut południe. W piątkowe przedpołudnie słuchacie Chilli Z, Childish Gambino jeszcze do 12, a potem jak zawsze kolejna informacja, kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Po reklamie.

0: Zestaw się.
1: Na letni chill out.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: 12 na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
4: W pogoni za kulturą.
5: Jeszcze więcej koncertów upamiętni w tym roku rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, że 1 sierpnia w Łazienkach zagra warszawskie kombo taneczne, a w niedzielę w hołdzie powstańcom zaśpiewa Aga Zarian. To będzie koncertowe wykonanie utworów z albumu Umiera Piękno, wydanego w 2007 roku we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, że ten krążek wyróżniono Nagrodą Fryderyka w kategorii Najlepszy Album Poetycki Roku i otrzymał on także status złotego. Tej płyty. Koncert Agi Zarian 2 sierpnia w Parku Sowińskiego w Warszawie rozpocznie się o 19.30 u boku artystki. Michał Tokaj na fortepianie, Michał Banański na kontrabasie i Łukasz Zyta na perkusji. Zagra Melanidis Orkiestra prowadzona przez Maksymiliana Grzesiaka. W Pogoni za kulturą zapraszamy Was na nowe wystawy. Dzisiaj wspominaliśmy m.in. o tym, że przez cały dzień bezpłatnie można oglądać wystawę pracy Edwarda Dwornika w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. A teraz jeszcze finisarz. To jest wystawa, którą zobaczycie w Arteneum na warszawskim Targówku jeszcze tylko dziś. Pokazuje twórczość Matei Petelskiej-Althammer. Zatytułowano ją Narodziny Ewy. Jest to taki zapis twórczej, a jednocześnie kobiecej drogi artystki. Obejmuje obrazy spożywcze, czyli prace, które powstawały w kuchni artystki, ale też takie, które zapisują moment przebiegnięcia słynnego maratonu, czy symbolicznie opowiadają o początku nowego rozdziału w artystycznej biografii Petelskiej-Althammer. Wystawa kończy się dzisiaj warsztatami poetycko-plastycznymi. Można przyjść, w planie jest oprowadzanie przez artystkę. Oczywiście będzie ona opowiadać o swoich obrazach i być może zainspiruje uczestników do napisania własnej opowieści, bo będzie też taka literacka część warsztatów prowadzona przez poetkę Aleksandrę Dańczyszyn. Zapraszamy o 17.00. Muzeum Narodowe w Gdańsku przypomina o swoich wystawach, a także rozmaitych wakacyjnych ciekawych działaniach, w których można wziąć udział. Teraz słówko o wystawie twórczości Zofii de Ines, Idole Perwersji. Tak nazywa się wystawa jej prac. I to jest taka szersza opowieść o twórczości artystki. W przyszłym tygodniu zaplanowano m.in. wykład poświęcony jednej z najważniejszych postaci polskiego teatru XX wieku. Wykład przybliżający drogę artystyczną Henryka Tomaszewskiego. Będzie można dowiedzieć się o więcej o relacjach, jakie łączyły działalność i twórczość Henryka Tomaszewskiego z tym polem, na którym działała Zofia de Ines. 5 sierpnia zapraszamy na wykład do Oddziału Sztuki Nowoczesnej o godzinie 18.00.
4: W pogoni za kulturą.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Lato w Kinizet.
3: No i rozpoczęliśmy ostatnie lipcowe popołudnie. Piątek, 31 dzień lipca. Rafał Turowski, kłaniam się ponownie. I Can Only Whisper, Charlotte Day Wilson, już teraz.
4: Kinizet.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: na południowym wschodzie i na południowym zachodzie kraju. Tam temperatura może osiągnąć 36 stopni. Jutro w Rzeszowie, jak wynika z mojej mapy pogody, będzie 38. Ten alert, to ostrzeżenie ma trwać do godziny 20 w sobotę. No i przy okazji Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę na to, że od Pomorza Zachodniego w kierunku kraju będzie się powolutku przemieszczał front burzowy, co oznacza, że zrobi się tam zdziepko jednak chłodniej, ale za to czekają nas intensywne zjawiska meteorologiczne, czyli burze.
1: Nastaw się na letni chill.

0: Mika Cates. Tak naprawdę nazywa się Mika Cates. Zawód wyuczony, no muzyk oczywiście, ale również filozof. Nie wiem, czy było to słychać. 20 po 12.
1: Chili Z. Słuchasz radia Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
6: Trawnik, kwiaty?
5: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
9: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
12: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
13: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
14: Ta, ciebie stać.
13: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
12: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
15: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
16: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: MSZ Music Friday.
1: Mamy dla was trzy absolutnie świeże, gorące jeszcze utwory, które od dzisiaj będą się pojawiały częściej na antenie Chili Z. Czas na ich premierę. Zaczynam od artystów znanych wam z Chili Z doskonale, Odili Georgia Smith. Piosenka jest zatytułowana Coming Home. Ten utwór pojawia się w ramach nowego projektu Odila, taki siedmionumerowa epka, siedmioutworowa epka zatytułowana For a Good Time. No i Georgia na tejże płycie jest jedyną gościnną wokalistką. Jak to brzmi? Ano tak.
0: Chili Z.
2: Music Friday.
0: Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: MSZ Music Friday.
1: No bardzo rozbrykane od Illy i Georgia Smith od dzisiaj częściej w Chili Z Coming Home. Druga z nowości, artystka także świetnie wam znana z Chili Z, nazywa się Remy Wolf. 2 lata temu nagrała płytę zatytułowaną Big Ideas, w międzyczasie koncertowała, trochę grała w filmie, no i proszę bardzo, tydzień temu wystąpiła, jak czytam, niespodziewanie na Newport Folk Festivalu i zaśpiewała piosenkę Twiggy, której oficjalna premiera jest właśnie dzisiaj. I od dzisiaj częściej w Chili Z.
0: Chili Z. Music Friday. Oto druga piątkowa nowość.

0: TVZ Music Friday.
1: Twiggy, Remy Wolf, czyli Z od dzisiaj częściej na naszej antenie. Za 20 minut pierwsza, ostatnia z trzech nowości, pochodzi z Londynu, a mówiąc ściślej z południowego Londynu, bo stamtąd jest Debbie. Debbie, jak czytamy, urodziła się w rodzinie brytyjsko-nigeryjsko-gańskiej. Papa artystki był pastorem, czego konsekwencją był fakt, że przez całe dzieciństwo słuchała gospelu. No i taka konsekwencja nie pozostaje bezkarna. More of You to trzecia dzisiejsza nowość.
0: Czyli Z.
2: Music Friday.
0: Oto trzecia, piątkowa nowość.
3: I'm all about the small things. Like baby, how was your day? Some days I like to call in. I hope that's okay. 'Cause every time I reach out, you push me away.

To była trzecia i ostatnia dzisiejsza nowość, More of You, Debbie. Przedtem Twiggy, Remy Wolf i Coming Home, Odili, Georgia Smith. Te piosenki od dzisiaj częściej na antenie. Za 17:01.

Dobrostan, Natalia Kukulska. Za 10 minut pierwsza. Dobrze zmontowany filmowy program, czyli Z. Alicja Myśliwiec, Anna Serdiukow. To już za kilka minut. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Do usłyszenia w niedzielę o 9 rano.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13. Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego po raz kolejny uświetni w tym roku premiera spektaklu. Było nie gorąco, tak brzmi tytuł przedstawienia w reżyserii Aleksandry Bielewicz.
3: Postawiła bardzo mocno na skupienie się tak naprawdę na emocjach, jakie mogły towarzyszyć wtedy powstańcom. I też poprowadzenie tego spektaklu jest tak naprawdę bardzo mocno na symbolice. Nie ma dosłowności w tym spektaklu, który mi się bardzo, bardzo podoba i to też mnie w tym spektaklu bardzo mocno przekonuje i mam poczucie, że młoda publiczność, do której jest ukłon zrobiony w ich stronę, mam wrażenie, że bardzo dobrze to odczytają i zechcą przeżyć z nami tę trudną historię.
2: Tak mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim, z czylizacji Michał Słowecki, aktor, którego zobaczymy na scenie. Inspiracją dla twórców stały się teksty Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. Przez sceniczną opowieść poprowadzą nas aktorzy, którzy wejdą w rolę poetów, ale akcja spektaklu zacznie się we współczesnej Warszawie, w momencie, w którym kierowca karetki otrzymuje zgłoszenie o starszej kobiecie, która od kilku lat nie opuszcza swojego mieszkania. Tyle zdradzamy teraz, ale przede wszystkim zapraszamy na przedstawienia, które będą grane codziennie o 20 od 3 do 6 sierpnia. Spotkania i spektakle prezentuje latem Teatr Miejski w Gdyni, oczywiście na swojej letniej, wakacyjnej scenie. Podczas tego weekendu szansa, żeby zobaczyć spektakl Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał w reżyserii Rafała Szumskiego. UFO, dziki i czeski humor na trójmiejskiej plaży. Taki miks na scenie w wykonaniu wspaniałego 18-osobowego składu aktorskiego. Twórcy obiecują wieczory pełne przygód, muzyki, śmiechu i teorii spiskowych 1 i 2 sierpnia o 20, a 3 sierpnia z okazji stulecia miasta Gdyni i jubileuszu 30-lecia sceny letniej zabrzmi tutaj wspaniały koncert. Na plaży wykonane zostanie Cripple's Symmetry Mortona Feldmana. Monumentalna kompozycja wykonywana na świecie bardzo rzadko, a w Polsce niemal wcale. Feldman był jednym z najbliższych współpracowników Johna Cage'a i radykalnie zmienił sposób myślenia o czasie, ciszy i słuchaniu w muzyce. Jego muzyka zmienia sposób, w jaki słuchamy, spowalnia oddech, wycisza i pozwala wejść w stan głębokiego skupienia. Utwór wykonają w Gdyni trzy artystki należące do ścisłej czołówki europejskiej sceny muzycznej. Emilia Karolina Sitarz, Magdalena Kordylasińska-Pękala i Ewa Lipczyn. Już teraz zapraszamy. Wstęp na ten koncert 3 sierpnia wieczorem jest wolny. Manifesta, czyli jedna z ważniejszych prezentacji współczesnej sztuki na naszym kontynencie w tym roku, odbywa się w Zagłębiu Rury. Tutaj w murach nieużytkowanych dziś świątyń instalują się pokazy prac współczesnych artystów. W tej edycji bierze udział ponad 100 uczestników i uczestniczek z 33 krajów. Polską reprezentację tworzą m.in. Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospierre, Jarosław Kozłowski, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal. Manifesta potrwa do 4 października, a dzisiaj w Katowicach pojawi się w formie audio, bo intermedialna artystka Agata Polak zagra swój specjalny DJ-ski set przygotowany na tegoroczną manifestę. Ten set wpisze się w projekt artystki zatytułowany Tymczasowa Strefa Soniczna. Polak udźwiękawia w nim wybrane przestrzenie, wybrane instytucje, bada ich audiosferę i buduje miejsce wspólnej pracy z dźwiękiem. I dzisiaj takim miejscem będzie dawna galeria rzeźby BWA w Katowicach. Taka rejwowa interwencja dźwiękowa zacznie się tutaj o 21:00. Wstęp jest wolny.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: Rejwowa interwencja dźwiękowa ze strony Magdaleny Bauer. No a od nas dobre kino i oczywiście festiwale.
4: Dobre kino, festiwale, będą goście, którzy będą polecać wyjazdy filmowe. Płock i Zwierzyniec polecają się szczególnie.
0: Tak, będziemy podróżować.
1: Dobrze zmontowane w GZ.
0: Po to, żeby oglądać, będziemy też słuchać Price of It All. 4 minuty po godzinie 13:00. To jest Radio Chili Z.

0: Proszę bardzo, This Town, Brooke Combe na antenie Chili Z. A my, moi drodzy, my przenosimy się, bo są takie miejsca, gdzie rodzą się arcydzieła, gdzie wybuchają skandale, gdzie odkrywane są nowe talenta. Najgłośniejsze premiery stają się tematem dyskusji na długo przed rozdaniem Złotej Palmy. Mowa nie o Cannes, ale o zwierzyńcu, bo przenosimy się na roztocze. W związku z tym nasz dzisiejszy gość, Artur Zaborski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No interesują mnie te skandale, Alu.
0: Skandale, słuchajcie, skandale na dużym ekranie, na wielkim ekranie, a w zwierzyńcu leżaki, hamaki i podróż. Podróż kompletnie nieoczywista. I sekcje, Arturze, które w dużej mierze są przecież efektem twoich podróży, twojej ciekawości i twoich poszukiwań.
1: To prawda, rzeczywiście jest tak, że przez cały rok, kiedy podróżuję po różnego typu festiwalach filmowych, zawsze staram się znaleźć coś takiego, co wydaje mi się, że w Polsce jeszcze jest nieodkryte. Dlatego w tym roku na przykład przywiozłem coś z mojej podróży do Indii, bo wyobraźcie sobie, że siedzę sobie na festiwalu Unii Europejskiej w Nowym Delhi, oglądam film bollywoodzki.
2: Ja to sobie wyobrażam.
0: Ja też.
1: Tam zaczynają tańczyć, jakby wszystko jest tak, jak ma być, po czym nagle zaczynają śpiewać. No i tutaj dzieje się magia, albowiem śpiewają po niemiecku. Mój szok był nieskończony. Okazało się, że zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, że istnieje taki nurt kina, który nazywa się Austro-Bollywood. Jest tworzony przez induskich imigrantów na tereny austriackie, gdzie kręcą oni filmy w stylu bollywoodzkim, tylko że właśnie w języku niemieckim. No więc już wtedy wiedziałem, muszę to przywieźć do zwierzyńca, no i przywożę.
2: Jak ten film się nazywa?
1: Oj, tutaj jest taki jeden reżyser, który jest specjalistą w tym. On się nazywa Sandeep Kumar, natomiast film, o którym rozmawiamy, nazywa się Shiptanist i to jest taki film, który opowiada właśnie historię miłosną pomiędzy lokalnym człowiekiem z Austrii, no i induską imigrantką, no i ich miłość musi wybrzmieć pomiędzy.
0: Ale są śpiewy, rozumiem.
2: Ale
0: są
2: nie, Ala, jak tańce. Ja tego słucham, to w ogóle chociażby tańczyć. Dla tego filmu należy tam pojechać, rozłożyć leżak i po prostu chłonąć kino.
1: I tańczyć i śpiewać po niemiecku.
2: A później tańczyć i śpiewać po niemiecku. Ja myślę, że z tego sensu wychodzisz z pełną znajomością języka niemieckiego.
0: Chciałam wam powiedzieć, że będzie można tańczyć i śpiewać w lesie albo krzyczeć i uciekać.
1: To prawda, tutaj nasza flagowa sekcja, którą zainaugurowaliśmy w ubiegłym roku, czyli w parku Dziś nie zaśnie nikt, copyright Klara Bogusławska, nazwy tej sekcji. I tutaj pokazujemy w parku właśnie, wśród drzew i wśród pochukiwań sów i innych zwierząt, pokazujemy horrory. W tym roku między innymi trylogia Krzyku. To jest naprawdę fenomen, że ludzie tak walą na tą sekcję i potem w środku nocy, gdzie naprawdę jest mrocznie i groźnie, wracają do swoich hoteli, do swoich miejsc do spania. Fantastyczne doświadczenie. Bardzo się cieszę, że to zażarło, że tak kolokwialnie powiem, w zwierzyńcu. No i zapraszamy po więcej.
2: Gdybyście mogli mi powiedzieć, jaka publiczność przyjeżdża do zwierzyńca, albo jaką publiczność wy lokalnie uruchamiacie? Czy to są takie dwie grupy?
1: To jest super ciekawy temat, dlatego że z jednej strony oczywiście festiwal ma swoją wyrobioną publiczność, która
2: lokalną, czy taką przyjeżdżającą,
0: ale taką, wiesz, przyjeżdżającą do zwierzyńca na przykład od pierwszej edycji festiwalu.
1: Tak, i to
2: czyli
1: są
2: to
1: ludzie,
2: są wyznawcy.
1: Którzy, i to są ludzie, którzy pomimo trudności dotarcia do zwierzyńca przyjeżdżają z całego kraju. Więc na przykład mamy ludzi, którzy przyjeżdżają z Wrocławia, żeby przedostać się z zachodu na wschód, to jest no jeden dzień podróży, a oni i tak co roku są z nami, ale to jest taka
2: Kołobrzeg.
1: Publiczność, która wie dokładnie czego chce od tego festiwalu, tak? Czyli przyjeżdża tam po takie kino, którego nie dostanie nigdzie indziej, którego nie dostanie na platformach streamingowych, nie dostanie w kinie ani w telewizji. I my też bardzo dbamy o to, to jest kontynuacja tradycji poprzednich twórców tego festiwalu, Piotra Kotowskiego, choćby założyciela, że my poprzedzamy te filmy prelekcjami, czyli my jesteśmy tą akademią, my edukujemy o kinie.
2: Zresztą nazwa o tym, tak mówi, sygnalizuje już Letnia Akademia Filmowa. Ja bardzo lubię ten taki sygnał już na samym początku, z czym to się wiąże, mój pobyt w zwierzyńcu.
0: Tak, ja też rokrocznie, kiedy po raz pierwszy miałam kontakt z prelekcjami, to zawsze, wiecie, ja się trochę obawiałam tych prelekcji, ponieważ na początku wyszłam z błędnego założenia, że ktoś będzie mi mówił,
2: opowiadał
0: o czym jest ten film.
2: Mm-hmm. Nie.
0: A nie dlaczego
2: tutaj
0: on mi jest pokazywany, albo ewentualnie dlaczego powstał, jakie motywacje stały, jakie intencje stały za, nie wiem, za reżyserem, za zespołem realizatorów.
2: Bo wydaje mi się, że tutaj te prelekcje bardziej dotyczą kontekstów, prawda? Że czego my możemy tam się uchwycić, czego być może nie znajdziemy w takim pierwszym odruchu.
1: Albo dlaczego na przykład pewne kwestie wydają się trudne do zrozumienia. W tym roku na festiwalu mamy też sekcję, z której też jestem bardzo dumny, która nazywa się Zrozumieć Irak i pokazujemy tam kino irackie.

0: polskie po inwazji wojsk amerykańskich i sprzymierzeńców z NATO.
1: I do tego wrócimy za moment. Proszę, zostańcie z nami. Naszym Dawid gościem Podsiadło. Jest Artur Zaborski.
2: Dawid Podsiadło, proszę o naszą uwagę muzycznie. Mori, to jest radio, czyli Z, 15 minut po godzinie 13.

0: Dawid Podsiadło za nami, Artur Zaborski przed nami, w zasadzie obok nas. I filmy, które pozwolą nam zrozumieć Irak. Przypominam, rozmawiamy o Letniej Akademii Filmowej w Zwierzęcu, a to jest jedna z sekcji, która właśnie sprawia, że mamy dostęp do takich obrazów i takiego świata w obrazach i obrazu światu, chyba potrzebuję waszej pomocy.
1: Ja tutaj dorzucę do puli, Ala, bo jeszcze tak się zastanawiam, wakacje to jest taki czas, że w zasadzie można by pomyśleć, że Irak, czy tematy około polityczne, wojenne, to nie są rzeczy, z którymi chcielibyśmy się mierzyć w tym letnim czasie jakiegoś urlopu. A tutaj proszę, wy balansujecie pomiędzy właśnie jakimś chillem, jest przecież poświęcony cały blok Marilyn Monroe, ale tutaj Irak nam wjeżdża.
2: To prawda, ale to jest taki festiwal, to znaczy ludzie przyjeżdżają tutaj po coś, czyli szukamy tutaj jakichś wrażeń w kinie. To nie jest tak, że my jesteśmy letnim festiwalem, my jesteśmy bardzo nieletnim
0: gorącym festiwalem.
2: Gorącym, taki, który też potrafi rozpalić jakieś dyskusje, bo nie boimy się pokazywać kina, którego nie pokazują inne imprezy. I na przykład sekcja Zrozumieć Irak, z której też jestem bardzo dumny, rozmawialiśmy o niej chwilę w kontekście tych prelekcji, które pojawiają się przed seansami. Tutaj na przykład mamy znakomity film z kurdyjskiego Iraku, zatytułowany The Exam. Egzamin. I on opowiada o tym, jak młode Kurdyjki, które próbują zdać egzaminy, jak bardzo mocno kombinują z różnymi typami sprzętami komunikacyjnymi, żeby na tych egzaminach móc się konsultować z osobami z zewnątrz.
1: Czyli no i okazuje się, że ludzie.
2: Na pierwszym te kobiety, zawsze. Na pierwszym te ludzie, absolutnie. Ale wiecie, na przykład tutaj bardzo ważnym elementem, który trzeba powiedzieć widzom przed seansem, jest to, że w kurdyjskim Iraku jest tak, że jeżeli dziewczyna nie wyedukuje się, no to jakby już jest jej droga zamknięta do dalszego rozwoju.
1: Prawda?
2: To jedyna alternatywa, jaka istnieje do tej sytuacji, to jest to, że zostanie matką, urodzi wiele dzieci i zostanie sprowadzona do roli kogoś, no to właściwie trochę traci swoją tożsamość, traci możliwość dalszego rozwoju. No jeżeli już ma się tę wiedzę, to ten film trochę się rozumie inaczej, niż kiedy myśli się o nim, że to jest po prostu taki film o oszukiwaniu na egzaminach.
1: I po to są prelekcje, tak? Żeby dać nam to zaplecze. Do zrozumienia głębszego opowiadanej historii.
2: Otóż to. Ten kontekst jest niezwykle istotny i wydaje mi się, że to, co najciekawsze w kinie, to jest zawsze przede wszystkim rozmowa o kontekstach. Dlatego też bardzo mocno na festiwalu stawiamy na spotkania, na Q&A. Staramy się ściągać gości nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. W tym roku mamy choćby reprezentację reżyserów ze Szwajcarii, którzy zaprezentują nam kino retoromańskie, a więc kino w czwartym urzędowym języku Szwajcarii. Mówi nim zaledwie 0,5% Europejczyków i jest to część Europy osadzona w gryzoni. Więc poglądamy sobie te gryzońskie historie, do których konteksty uzupełnią nam sami twórcy z tego regionu.
1: A bogini,
0: i co?
1: Jeszcze dorzucę, jeszcze chciałabym powiosłować trochę. A o bogini kina, co nam tutaj zaprezentujecie? O ikonie kina, może coś nowego?
2: Zdecydowanie.
1: Czy można powiedzieć coś nowego
2: sekcja,
1: jeszcze?
2: To jest którą zaprogramowała Ola Salwa, znakomita dziennikarka. I Ola Salwa to jest osoba, która zaproponowała spojrzenie na Marilyn Monroe już z tej perspektywy, która odrzuca to stare myślenie, że to po prostu była seksbomba kina. No wiecie, no jakby w ogóle...
1: Ile można?
2: Pójście tym torem, no trochę to się już zestarzało, trochę już to jest niezdrowe i trochę to już jest niefajne. W związku
1: ale
2: z czym
1: takie
2: my
1: dekonstrukcje
2: popatrzymy na nią,
1: są wspaniałe.
2: Absolutnie. I cieszę się, że dzieją się na roztoczu. Bo popatrzymy na Marilyn Monroe jako na silną, niezależną kobietę, która była w stanie tak namieszać w branży filmowej.
0: Że
2: i
0: do tej pory o niej mówimy dzisiaj.
2: Że
0: tutaj.
2: Do tej pory o niej mówimy. I ja się też nie zgadzam zupełnie z tym, żeby sprowadzać ją tylko i wyłącznie, żeby oceniać ją, czy patrzeć na nią tylko przez pryzmat jej urody.
1: Albo ofiary.
2: Albo ofiary.
1: Bo to są zwykle te dwa tory, prawda? Kiedy my mówimy o tej postaci.
2: Tak.
1: Więc wyjdźmy poza stereotyp, będąc w Zwierzyńcu, również w tym
2: temacie.
1: Więc w Zwierzyńcu
2: przyjrzymy się przede wszystkim sile.
0: No i pięknie, siła kina, siła wynikająca ze spotkania i siła wynikająca z hasła w naszym rytmie, tak? W twoim rytmie.
1: Ale Zwierzyniec, z tego co wiem, nie boi się widzów, którzy przyjeżdżają z dziećmi, bo tam też jest taki obszar, gdzie po prostu zrzuca się dzieci i one po prostu są zaopiekowane, słyszałam.
0: Kontrowersyjnie z tym zrzucaniem, ale tak, Król Lew to jest propozycja dla najmłodszej publiczności. Ania Równy po raz kolejny przygotowała wspaniały program, który pokazuje, że czym skorupka za młodu nasiąknie, po to później będzie przyjeżdżać nie tylko na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca.
1: Zostańcie z nami, Artur Zaborski będzie jeszcze mówił o shortach z Warszawskiej Szkoły Filmowej, ale do Zwierzyńca również będziemy wracać.
0: Tak,
1: bo o dobrym z dumy, kinie niezmiennie. Warto mówić zawsze. Let's not waste just a moment with you. I'm holding on to.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
5: Oh my God.
4: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
9: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
1: Po reklamie.

0: Proszę bardzo, cherry on top na antenie, czyli za.
1: A wisienką na torcie tego filmowego krajobrazu polskiego są dwa shorty z warszawskiej szkoły filmowej, o czym teraz zrobimy taki przeskok z Arturem, bo on reprezentuje, Arturze, nie tylko Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu, ale również warszawską szkołę filmową. I o tej wisience na tym filmowym torcie opowiedz proszę, bo to jest taka...
0: I o historycznym wydarzeniu.
1: O historyczny, formacyjny moment dla was. Słuchajcie, dla nas wszystkich.
2: Muszę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że dwa nasze filmy są na tej shortliście oscarowej, a potem dostały się do tej głównej stawki i są nominowane do studenckiego Oscara, no to nikt z nas nie mógł w to uwierzyć, no bo to jest pierwszy raz w historii Polski, żeby dwa filmy z jednej szkoły filmowej dostały w tym samym czasie nominację, no i de facto rywalizowały ze sobą.
1: Czym jest ten studencki Oscar?
2: Studencki Oscar to jest nagroda przyznawana przez akademików, którzy przyznają te tradycyjne Oscary w marcu, w związku z czym to oni oglądają te filmy i to oni głosują, natomiast jest to taka specjalna kategoria zarezerwowana tylko i wyłącznie dla filmów wyprodukowanych przez szkoły filmowe.
1: Z całego świata,
2: absolutnie. My mamy dwie nominacje spośród szkół z całego globu.
1: To jest bardzo ważne.
2: Zgłasza je szkoła. Szkoła je wybiera, szkoła je zgłasza, ale potem akademia weryfikuje. Trzeba to naprawdę, to jest bardzo skomplikowany proces. Trzeba wykazać, że był to film szkolny, że miał opiekuna artystycznego, że wszystkie procedury formalne zostały tutaj zachowane i można bardzo łatwo odpaść.
0: No bo tych filmów jest mnóstwo. Że nie wiem, że macie... dwa czarne konie w swojej stajni?
2: Oczywiście,
1: w początku mieliście takie przeczucie?
2: Wiecie co, to są takie filmy, że wiedzieliśmy, że one daleko zajdą, no bo jednak film Kanan pojawił się już w Cannes na Short Cornerze, miał obecność festiwalową.
1: On był w takiej bardzo prestiżowej sekcji, co prawda poza konkursowej, no ale przecież recenzje po seansie tego filmu w Cannes były bardzo dobre.
2: Mieliśmy świetne przyjęcie, tak. To trzeba też podkreślić. Natomiast w przypadku filmu Kamatipura Express Leona Korzyńskiego, czyli tego drugiego filmu, no tutaj sytuacja wyglądała w ten sposób, że myśmy wiedzieli, że to są twórcy, którzy są kompletnie dlatego, że nasi studenci, Leon razem z operatorem Witkiem Prokopczukiem i paroma innymi osobami, pojechali sobie do Indii, żeby nakręcić film zaliczeniowy. No więc jak słyszycie coś takiego, no to już macie, że...
0: W tym szaleństwie może być metoda, choć nie musi.
2: I oczywiście tutaj nie powinienem może zdradzać zbyt wiele na temat tego, no ale wiecie jak to jest, jechać do Indii, których się tak do końca nie zna. Kręcą tam trochę na pałę, no bo nie mają wszystkich zezwoleń.
1: No, ale ten film jest bardzo precyzyjny, jak on jest wycyzelowany formalnie. Jestem fanką dużą Kamatipura Express.
2: Ale to, że właśnie, wiecie, oni byli w stanie jednak udźwignąć ciężar tych Indii i stworzyć coś pięknego, bo zdjęcia Witka są fenomenalne.
1: Och, jaka to jest opowieść,
2: no, to ja się w ogóle nie dziwię, że ten film naprawdę daleko zaszedł, no ale bądźmy szczerzy, no kto by się spodziewał, że spośród tych tysięcy filmów zgłoszonych do Oscara, no nasze filmy wejdą.
1: Ale wy zgłosiliście tylko te dwa, czy więcej?
2: Zgłosiliśmy oczywiście więcej, dlatego, że tam jest jakaś określona liczba filmów, które można zgłosić, więc szliśmy za tym, no które rzeczywiście dostały dobre noty i się dobrze sprawdziły. No i okazało się, że te dwa tutaj są. No i teraz czekamy w tym największym, tej największej niecierpliwości i oczekiwaniu, no bo już za miesiąc dowiemy się, które z tych pięciu filmów mają tak zwane medale, a na festiwalu w Toronto dowiemy się, jaka jest kolejność. We wrześniu, kto ma złoty medal, kto ma srebrny medal i kto ma brązowy medal, no bo tak się te studenckie Oscary też oznacza, czyli trzy filmy dostają ze studenckiego Oscara w tych jakby kolorach.
1: To teraz prowokacyjne pytanie, któremu filmowi bardziej kibicujesz?
2: No, to jest oczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, bo ja bardzo lubię oba te filmy i widziałem
0: nie
2: też...
0: Nie wybiera się dziecka, które też, się bardziej kocha.
2: Ale bo to też, wiecie, jakby to są filmy, które paradoksalnie troszeczkę mówią o podobnych sytuacjach, bo Kanan opowiada o imigrantach z Bliskiego Wschodu w Polsce, którzy muszą podjąć bardzo trudną decyzję moralną, a Kamatipura Express opowiada o romansie, o miłości, nie romansie, o miłości Polaka i Induski, w związku z czym,
1: ja
2: wiecie,
1: oba widziałam, kiwam głową.
2: Zderzenia kultur, próba takiego pokazania, że już dawno wyszliśmy poza ten polski kontekst, że już nie sprowadzamy tych filmów studenckich tylko do opowiadania o sobie i o problemach z rodzicami, w związku, z mieszkaniem.
0: To dobrze
2: i
0: wróży, ale
2: zobaczcie. Tylko, że mamy czuja, że naprawdę coś się dzieje. To jest, naprawdę jestem tak dumny z tego, że nawet sobie nie wyobrażacie.
1: Te filmy są po prostu tak aktualnym komentarzem do rzeczywistości. One robią coś, czego nie robią pełne metraże dojrzałych twórców. To znaczy właśnie młodzi opowiadają na jakąś potrzebę komentowania i takiej analizy rzeczywistości.
0: No wiesz, ale dopóki dojrzeli twórcy nie przestaną opowiadać o swoich stylach przywiązania, no to...
1: Ale to też jest dowód na to, jak bardzo potrzebny nam wszystkim jest krótki metraż.
2: I za ten krótki metraż naprawdę uważam, trzeba się wstawiać, trzeba go oglądać i trzeba go wspierać, bo tutaj to jest jaskółka zmian w polskim kinie.
1: Artur Zaborski był naszym gościem.
2: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Paula Roma i Płon na antenie, czyli zadał nas niespodzianka.
1: My teraz ze zwierzyńca i z tego współczesnego pejzażu filmowego przenosimy się w obszary komiksu do późnych lat 80. w Polsce.
0: Tak, zmagamy się z niedoborami, z niedzadowoleniem.
1: No, a z brakami żywności, puste półki w sklepach.
0: No a w tle formacja, czyli taki moment, kiedy podejmujemy decyzje dla nas najważniejsze.
1: Ktoś powiedział takie zdanie, bohaterki. Ale co to za pomysł, żeby decydować o całym swoim życiu, będąc idiotą.
0: No coś w tym jest, ale wiesz, może właśnie ten odwrócony porządek sprawia, że częściej słuchamy intuicji. Nie mam takiego poczucia, że jesteśmy z wiekiem jakoś super mądrzejsi, wiesz?
1: Też chciałam dorzucić tutaj to moje doświadczenie już wielu, wielu lat. Czasami myślę nawet, że mniej wiem niż kiedyś.
0: Tak, tak, tak. Albo kiedyś z tą wiedzą robiłyśmy trochę inne rzeczy. Jak postępują bohaterki komiksu Okruchy Kasi Babis? A to jest pytanie, a odpowiedź jest po waszej stronie, bo my chętnie podzielimy się tymi książkami, którymi jesteśmy zachwycone.
1: Tak, podtytuł komiksu Okruchy to dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce i my chcemy was zapytać o wasze wspomnienia z tego czasu, z tego krajobrazu polskiego, kiedy właśnie definiowało się wiele spraw na przyszłość, ale tak naprawdę człowiek był skupiony na mikroskali.
0: Takie rzeczy na antenie Chili Z. Czekamy w takim razie na wasze maila. Muzycznie Cigarettes After Sex. Taki sposób na czas przed godziną 14, a niebawem przenosimy się na kolejny festiwal.
1: Dobrze zmontowane @chiliz.pl

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to, Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
8: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 14, Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Letnie wieczory z dobrym filmem nad morzem, w górach czy nad jeziorami. Przypominamy o trwającym przez całe wakacje festiwalu Sopot Zakopane. Piątki są oscarowe, dziś zatem na wielkim ekranie F1 z Bradem Pittem i Javierem Bardemem. Jutro filmy akcji, jak w każdą sobotę, na ekranie Iluzja 3. A sportowa niedziela to tym razem będzie okazja, żeby zobaczyć film Wielki Mike. I te tytuły w plenerowych kinach na Molo w Sopocie i w Zakopanem przy Krupówkach. A my zatrzymujemy się jeszcze na dłuższą chwilę w Sopocie, bo tutaj w sierpniu szykują się jeszcze spotkania z twórcami. 5 sierpnia wokół filmu Kamerdyner z udziałem reżysera Filipa Bajona oraz aktorów Marianny Zydek i Adama Woronowicza, a 23 sierpnia też w Sopocie spotkanie przy okazji pokazu filmu Najlepszy z mistrzem świata w podwójnym triatlonie, bohaterem tej opowieści, Jerzym Górskim. Spotkanie w najbliższą środę, 5 sierpnia, będzie miało miejsce przed seansem o godzinie 18. Wstęp jest wolny, wszystkie szczegóły jak zawsze na stronie kinoletnie.pl. Dźwiękowe podróże w sercu Warszawy. Tego lata w Zachęcie słuchamy brzmień z różnych stron świata. W czerwcu to były bogate dźwiękowe pejzaże Afryki, w lipcu archaiczna muzyka z terenów Polski, a w sierpniu w roli głównej będzie muzyka Iranu, tego starożytnego i tego współczesnego. Pierwszy taki koncert jutro. Anna Kwiatkowska i Mikołaj Pałosz. Duet skrzypcowo-wiolonczelowy wykona m.in. muzykę kompozytorek irańskich. Zagra również Dariusz Rasuli, mistrz fletu krawędziowego, to w ramach cyklu Koncerty z gadułą jutro w Zachęcie o 18. A przy okazji przypominamy o tym, że aktualne wystawy Zachęty można zwiedzić na przykład w niedzielę w ramach kuratorskich oprowadzeń o 12.15 i 14.15. Dobrostan codziennie. Oto hasło lata w krakowskiej aptece designu. Wspólnie przyglądamy się tutaj temu, czym właściwie jest dobrostan, podkreślają animatorzy. Program otworzy w sierpniu wystawa Po co być razem w galerii Gablota. I to będzie pokaz zina stworzonego przez seniorki i seniorów. Złożyły się na niego rodzinne fotografie, pamiątki, wycinki i osobiste narracje. Powstała taka wielogłosowa opowieść o codzienności i o relacjach. Matryca tej publikacji powstała z tkaniny, więc jak podkreśla apteka designu, można jej nie tylko doświadczać, czytać, oglądać, ale też dotykać. Wernisaż 7 sierpnia, oprócz tego w tym miesiącu także wiele innych ciekawych działań w krakowskiej aptece designu, ale myślę, że na pewno będziemy do nich jeszcze wracać.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony, www.spyshop.pl.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: 3 minuty po 14, a my zakładamy szlafroki.
4: Zakładamy szlafroki, bo przenosimy się ze Zwierzyńca do Płocka.
0: Big festiwalowski, 3 poziomy radości, szczęścia i entuzjazmu, które łączy kino, o tym będziemy dziś rozmawiać.
4: Zostańcie z nami.
1: Dobrze zmontowane.

0: szlafroków, bo ponoć tak jest wymóg, żeby być na twoim festiwalu, trzeba mieć odpowiedni ubiór.
1: Znaczy, to nie jest... tak, to prawda, to po pierwsze. Szlafroki to nasz taki festiwalowy emblemat, coś, co nadaje luzu temu festiwalowi sztuki komediowej. Bo naszym patronem jest Big Lebowski, czyli The Dude, który chodzi w szlafroku, jest wyluzowanym ziomkiem i tego luzu nam teraz potrzeba. Jeżeli chodzi o to, czy mam przygotowane szlafroki, to oczywiście, że mam. Mam co roku nowy szlafrok. My też szyjemy swoje oryginalne szlafroki i mamy też pokaz mody szlafrokowej co roku od drugiej edycji. Już z roku na rok coraz więcej i gości, gwiazd, coraz więcej ludzi chce w nim wziąć udział. Coraz fajniejsze mamy jakieś modele szlafrokowe. W tym roku też ten pokaz, zawsze robimy taki pokaz na freestylu, na fun, na uśmiech, a w tym roku chcemy zrobić trochę na poważnie. Z poważnymi minami i w ten sposób troszeczkę podejść do tego jak do profesjonalnego pokazu mody, a nie takiej leciutkiej zabawy. W tym roku trochę twist.
2: Czyli Runway w Płocku, proszę państwa. Tak? Jakościowa sztuka pozytywna to jest takie hasło, które niezmiennie wam towarzyszy. Ci, którzy byli, dobrze wspominają, a ci, którzy jeszcze nie przyjechali do Płocka, czego mogą się spodziewać?
1: Przede wszystkim tego, że jak myśmy rośli, to naszym głównym takim punktem zaczepienia był ten film i sztuka komediowa jakby biorąca się z filmu, no bo ja jestem reżyserem filmowym, ja robię komedię, więc jakby tak
2: siłą
1: rzeczy musiałem tak zacząć i tak rozpędzić to wszystko, ale my jesteśmy, urośliśmy od takiego już festiwalu sztuki komediowej, że naprawdę mamy i spektakle improwizowane, i spektakle komediowe, i stand-up, i open mic'i, czyli młodziutcy stand-uperzy, i spotkania z gwiazdami komediowymi, i warsztaty komediowe i mamy swoje też muzeum memów, 800 metrów kwadratowych przestrzeni muzealnej, więc jakby bardzo szeroko, coraz szerzej jakby to spektrum komedii rozszerzamy, bo ja jestem przekonany, pointując tą odpowiedź, że jak się wszystkie te z każdej tej dziedziny sztuk, wszyscy się spotkamy w jednym miejscu, to każdy każdemu trochę pomoże, bo my filmowcy potrzebujemy dobrych piszących, potrzebujemy aktorów, aktorzy potrzebują i tak dalej,
2: sztuka,
1: i tak dalej,
2: że
1: ta komedia musi sobie pomagać jakby z różnych dziedzin i ona wtedy staje się lepsza tak ogólnie.
3: Ale ja jestem pod wrażeniem tego, jak holistycznie podchodzicie do tego tematu filmowego, czy wykraczacie poza komedię, bo też macie przecież spotkanie o psychologii filmie. I to jest, mam wrażenie, dzisiaj aspekt, żeby nie został przykryty przez komedię, które wiadomo jest motywem wiodącym, ale też, Alku, ty jako twórca, jako reżyser, bardzo mi się podoba to, że zwróciłeś uwagę również na ten obszar dobrostanu filmowców.
1: Ale to w ogóle dobrostanu ludzi, którzy tworzą w sztuce, bo to jest dla mnie, też cofnę się o jeden kroczek, bo jak sobie to wymyślałem i jakby taką ideę i dlaczego to robię, żeby to było coś, takie jądro tego wszystkiego, co nadaje nam energii, tempa i żebyśmy zawsze o tym pamiętali, to jest tak. Pierwszy poziom, taki zwyczajny, to jest, dajemy ludziom świetny program, dajemy im czas i miejsce, żeby się świetnie dobrze bawili,
2: rozrywka.
1: Żeby się dużo śmiali, rozrywka.
3: I to jest tylko 2 godziny od Warszawy.
1: Tak.
3: Można szybciutko dojechać.
1: Niektórzy dojadą w półtorej godziny. Teraz to już jest nowo wyremontowane, to niektórzy może w godzinę 15.
2: Proszę bardzo.
1: Skąd startują w Warszawie. Ale teraz drugi poziom, troszeczkę głębiej, to jest to, żeby twórcy już dojrzali, ale też i początkujący spotkali się w jednym miejscu, wymienili się doświadczeniem, zainspirowali się wzajemnie poprzez spotkanie, poprzez warsztaty, poprzez wieczorną imprezkę, na której wszyscy ze sobą porozmawiają. Nie ma VIP treatment, wszyscy jesteśmy na równi. Wszyscy jesteśmy w szlafroczkach i właśnie te szlafroczki pomagają nam trochę się wyrównać, jakby, że sobie po prostu chillujemy. Jest fajnie, a przy okazji się inspirujemy. I ten trzeci poziom, najgłębszy, to jest to, że po pierwsze komedia sprawia coś takiego i dlatego uważam, że ten festiwal jest potrzebny.
3: Śmiech to zdrowie.
1: Śmiech nas... dobra komedia sprawia, że zapominamy o problemach takich teraźniejszych naszych, że coś jest jutro do zrobienia, jest jakaś przykra rozmowa do ogarnięcia i tak dalej. Wieczorem po robocie zmęczeni chcemy sobie włączyć dobrą komedię i chcemy się na chwilę odpiąć. A trzecia rzecz, najważniejsza, to jest to podsumowanie, ta psychologia, czyli dobrostan, że się dobrze czujemy, to mi się wszystko z tym łączy.
3: No i moment do tego wrócimy. Ciąg dalszy o Płocku, Big Festiwalowski nastąpi.
2: A wcześniej Tomasz Makowiecki, bardziej niż zwykle, to jest Radio Chili Z.

0: No i proszę bardzo, Tomek Makowiecki bardziej niż zwykle, a my Big Festiwalowski jesteśmy w Płocku, tam w zasadzie wielkie odliczanie, no bo niebawem,
1: 14-16 sierpnia.
0: Dwa tygodnie nam zostały. Powrót do Płocka.
1: To twoje rodzinne miasto.
2: Tak, tak. Płock, tam się urodziłem i pomyślałem sobie, że to miasto dało mi jakąś energię, jakiś optymizm pewny wbudowało we mnie. Dobrze mi tam było nad tą Wisłą, na Skarpie, szkoła najstarsza w Polsce, Małchowianka też jest częścią naszych wydarzeń i miejsc festiwalowych, ale tak sobie myślałem, że jak gdzieś wracać, to tam, gdzie coś dobrze znam, gdzie znam te zakamarki, gdzie znam dyrektorów instytucji kultury, w których się wychowywałem, gdzie możemy sobie wszyscy wzajemnie pomóc, gdzie tą energię można zwrócić miastu i jakby
1: mieszkańcom
2: okolicy, tam naprawdę jest to też taki dla mnie taki kopniak, żeby no wiadomo, jak się robi gdzieś karierę, to się gdzieś chce wyjechać, duże miasto, zachód, prawda, robienie filmów, a może gdzieś za granicą, ale jednak ten powrót na do starego miejsca, na te stare śmieci, jak się to mówi metaforycznie, jest jakimś takim dobry dla ego, dobry dla ciała i ducha, jakoś dobry dla mnie.
0: Wiesz, i też taka perspektywa wstecznego lusterka zawsze pozwoli nam przypomnieć sobie, jak wyglądała ta droga.
2: Tak, dokładnie tak.
1: To jest taka tylna projekcja, wiesz. Ale powiedz mi też o tej komedii, bo ja tak myślę sobie, że często ta komedia nie jest traktowana poważnie i przez twórców, i przez widzów. My
0: dopóki
1: zawsze staramy się
0: doceniać. Dopóki nie doceniamy jej, wiesz, właściwości, tak. Że to nie to
1: oczywiście.
0: Kino, które nas powyciera ze mnie,
1: no, ale wiesz,
0: tylko
1: mówi
0: to kino, które da nam oddech.
1: Ta nagroda jest za wielką dramatyczną rolę i tak dalej,
0: tak,
1: i tak dalej.
0: A nie za wielką komediową.
1: Ja tutaj widzę ogromną rolę i ogromną pracę waszą, żeby przywrócić należne miejsce komedii w tej hierarchii filmowej.
2: Bardzo bym tak chciał, żeby tak było i tak pracujemy w tę stronę, żeby tak się działo. Ja to właśnie mam nadzieję, że tak jest, że ten festiwal jest szczery, bo to wychodzi jakby też trochę ze mnie i z tego, co sam przeżywałem, będąc w sztuce filmowej i w tej komediowej, że to jest bardzo trudne, a paradoksalnie naprawdę trzeba się napracować, żeby ktoś to docenił i zauważył i tak dalej. I więc my potrzebujemy tych ludzi w komedii, a to jest trudniejsze. A
1: dużo trudniejsze. Niż dramat?
2: Ktoś chce nagrody, to łatwiej iść po prostu w kierunku dramatu. Oczywiście, że taki, powiem świetny przykład. Od Piotra Kraśko to gdzieś wziąłem z jakiegoś wywiadu, świetnego dziennikarza naszego, że powiedział, słuchajcie, no jeżeli jedziemy samochodem i jest wypadek, to wystarczy, że wyjmiemy telefon i to nagramy i nic innego więcej nie musimy zrobić. Jest materiał, który pójdzie w świat. Ale jeżeli chcemy zrobić fajny, pozytywny czy zabawny film o staruszce, z która ma setne urodziny i w ogóle w lokalnej społeczności
0: to
2: narobiła pierogów,
0: cztery osoby i nie wychodzi.
2: To dokładnie to robi, trzeba to zmontować, trzeba to nakręcić, trzeba jakieś setki zrobić, trzeba jakieś setki, czyli nowe wywiady z ludźmi, którzy ją znają i tak dalej. I to trzeba dołożyć jakąś fajną muzykę i jakby jest tyle roboty przy tym, żeby to było zabawne, fajne,
0: nienudne. Wiesz, też zadać sobie pytania.
2: Tak.
0: O to, co jest wartościowego w tej historii, a nie tylko sensacyjnego i efekciarskiego.
1: No właśnie. Ty czujesz, że komedia ma nie tylko ten walor taki rozśmieszania, ale też terapeutyzujący?
2: Absolutnie tak, ponieważ jak ja to mówię, że ja lubię mówić o rzeczach ważnych w sposób lekki. Jak się do kogoś mówi, krzyczy z wydrukowanymi literami, to ta druga osoba wręcz właśnie nie chce tego zrobić, co mu się mówi. Daj mi spokój, ja zrobię na odwrót, zrobię po swojemu. A jak się to mówi żartem, jak się to mówi na lekko, jak się to mówi w jakiś głupkowaty sposób, jak się to mówi właśnie tak jak wymieniłem, to jakoś łatwiej przechodzi.
0: Podoba mi się to łatwiejsze przechodzenie. Uh-huh. Czekam na festiwal, odliczam i patrzę też na rekordowa ilość zgłoszeń. 324 filmy z całego świata. Tutaj proszę, Arabia Saudyjska, uh-huh. Estonia, Katar, tak. Liban, Japonia. Tak. Na co kładą nacisk ci filmowcy w tych metrażach u was?
2: Może inaczej, na co bym odwrócił to, na co trochę my kładziemy nacisk, jakby po co jest ten konkurs, że zapraszamy tych filmowców młodych, żeby im pokazać, że właśnie to jest konkurs krótkich komedii. chcemy komedię, róbcie komedię.
1: Krótkometrażowych
2: komedii. Róbcie to, to jest nam potrzebne i może kilku z was twórców będzie robiło kiedyś duże komedie, które wszyscy będziemy oglądać i to jest taki jakby, ja jeździłem po świecie ze swoimi krótkimi komediami, nie było takiego dedykowanego konkursu, a jak już trafiło się na jakiś konkurs taki duży, zagraniczny, gdzie było 500 albo 1000 dolarów do wygrania, to już było wow, ale super, można ten wyjechać, zdobyć, wygrać jakąś kasę, ktoś to docenia. I u nas też są nagrody finansowe, 500 i 1500 dolarów, bardzo mi na tym zależało, żeby ten taki prestiż gdzieś na świecie urósł i żeby ktoś jak robi te rzeczywiście komedie, ma do tego pasję, to widzi, że o, tam można wysłać, tam można ewentualnie też zobaczyć, jak inni ludzie na świecie kombinują komediowo i być może dostać taką nagrodę pokrzepiającą, że dobrze robię, w dobrym kierunku idę, robiąc komedię.
1: Centrum Płocka, 14-16 sierpnia. Wydarzenia biletowane, ale też dużo wydarzeń bezpłatnie, dostępnych dla wszystkich, tak jak Alu podkreślasz, kultura dostępna.
3: GZ. Nastaw się na letni chillout.

0: program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Killer na antenie, czyli Z. A my właśnie robimy sobie przerwę.
1: No i Alku, ty nam możesz coś opowiedzieć o tym, że robisz sobie przerwę, choć intensywnie pracujesz nad festiwalem, ale tak naprawdę robisz przerwę od realizacji filmu.
2: Tak, no niestety nie mogę powiedzieć, co to jest, ale robię film komediowy, komedię familijną. Jesteśmy w trakcie zdjęć, 1/3 za nami, ale producenci poszli mi, byli tak cudowni, wspaniali, podszli mi na rękę, że zrobili przerwę taką 3-tygodniową, że mógł wyprodukować festiwal, Big Festiwalowski, o którym tu mówimy w Płocku, i żeby go przygotować, ogarnąć, rozliczyć, zamknąć i wrócić na zdjęcia.
1: Czyli wakajki w tym roku nie dla ciebie.
2: Nie, nie, w ogóle okres, ja wakajki to tylko zimą raczej, bo ten okres... kiedy jest dużo słońca na niebie i wtedy się kręci filmy, właśnie wiosna, lato, to jest ten czas, kiedy najwięcej produkcji filmowych się dzieje, to jest ten też czas festiwali, też czas naszego festiwalu, więc to się najczęściej składa, że wakacje ciężko pracuję, a potem odbijam sobie zimą.
1: Robisz festiwal dedykowany komedii, sam realizujesz komedię, czy również po godzinach oglądasz komedię, czy
2: tak,
1: zatapiasz
2: absolutnie.
1: Się w horrorach, dramatach i kinie społecznym?
2: Nie, zupełnie. Ja jestem po prostu to jakby taka prosta budowa cepa, czyli ja lubię być pozytywny, lubię być uśmiechnięty, to znaczy, że lubię się otaczać i robić rzeczy, które są takie, i oglądać rzeczy, które są takie. Nie ma co się dołować w życiu, jestem za tym, żeby sobie dawać jednak te pozytywne endorfinki.
1: Czyli nie Ulrich Seidl.
0: A jeżeli ktoś chciałby dostać taką porcję pozytywnych endorfin i wybrać się do Płocka na jeden dzień, to jaka to data i na które wydarzenie warto zwrócić
1: uwagę? Który dzień polecasz?
2: Festiwal to oczywiście 14-16 weekend, piątek, sobota, niedziela, a ja, jeżeli ktoś ma przyjechać, to polecałbym sobotę, no bo to jest weekend, no bo ludzie najczęściej wtedy nie pracują. Najwięcej jest też napakowanych, fajnych, ciekawych wydarzeń, chociażby w sobotę jest gala stand-up, gdzie 6 świetnych stand-uperów wieczorem w szkole muzycznej w sali na gali pokaże różne strony tego stand-upu i tej strony komedii. Chociażby wtedy jest, przyjeżdża John Warhouse, czyli taka legenda, guru, edukacji komediowej, który napisał wiele książek, przyjeżdża do nas z Los Angeles, żeby zrobić 3-godzinny wykład mistrzowski w sobotę o 11, jak pisać komedię i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. No i tego dnia mamy różne też, no, napakowany dzień wydarzeniami, śpiewa Bowska, mamy pokaz mody szlafrokowej, świetne filmy, pokazy, to wszystko można zobaczyć w naszym programie na stronie bigfestiwalowski.com.
1: Ale też Maciej Sztur, Dobromir Dymecki.
2: Tak, no goście, czyli...
1: Goście i gorące nazwiska.
2: Tak. Pojawią się, Olaf Lubaszenko w ogóle odbierze nagrodę za całokształt twórczości, albo nazywamy to za wybitne osiągnięcie. To jest nagroda dla kogoś, kto bawił nas w swojej karierze i sprawiał, że Polacy czuli się właśnie lepiej poprzez ten śmiech, i wiele kultowych tekstów z filmów Olafa Lubaszenko będą
1: przeszło
2: do zobaczenia.
1: Do kanonu, prawda?
2: Absolutnie. Krzysztof Jerzyna ze Szczecina i
0: wiele. Wiecznie żywy.
1: Nie płaczą.
2: Ma swój pomnik. Tak. W Szczecinie. Tak, i będą też pokazy filmów Olafa na przykład w kinie. Pojawi się Maciek Sztur ze swoim stand-upem również w piątek. Pojawi się już wspomniany Dobromir Dymecki, znany z 1670 ostatnio. Fantastyczna rola. I wielu gości, improwizatorów, piszących komedie, grających komedie, reżyserujących komedie.
1: Festiwal skoncentrowany jest w tym obszarze ścisłego centrum miasta,
2: tak.
1: Prawda? I co? Jeszcze może warto powiedzieć, że ten 14-16 to mnóstwo wydarzeń bezpłatnych. Wydarzenia są biletowane, ale też można pochodzić bezpłatnie na różne propozycje.
2: Chociażby kino plenerowe i nasze centrum, czyli no pod ratuszem w Płocku mamy taką scenę letnią, w której mamy wieczorne pokazy filmowe, w których mamy spotkania z twórcami, z gwiazdami, w których mamy różne wydarzenia, jak warsztaty filmowe w sobotę, warsztaty pokazy charakteryzacji filmowej i tak dalej. No oczywiście koncerty w piątek, rozpoczynamy sentymentalną orkiestrą warszawską, która będzie nam grała do tańca, a w sobotę Bowska, ten pokaz mody szlafrokowej wspominany i wiele tych właśnie wydarzeń, a wszystkie na rynku są darmowe.
1: Zapraszamy do Płocka, 14-16 sierpnia. Czy macie szlafroki, czy nie?
0: Jesteście mile widziani.
2: Oczywiście. Szlafrok można też nabyć na miejscu, jakby ktoś
0: no
2: nie miał.
0: Proszę bardzo, kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu, a my widzimy się w Płocku. Naszym gościem był dziś Alek Pietrzak. Bardzo dziękujemy.
2: Dzięki, pozdrawiam.

0: Leisure i Be With You na antenie Chili Z. A my zapraszamy Was do kina plenerowego Lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca. Nasz wspólny projekt, można powiedzieć, kino w samym centrum Warszawy z widokiem na Pałac Kultury. Pokazy organizowane są w każdy czwartek, wtorek i sobotę. Wstęp oczywiście na wszystkie z nich jest bezpłatny. W sierpniu seanse zaczynają się nieco wcześniej, o godzinie 20:30, czyli zaraz po zachodzie słońca. No a co w repertuarze? Zaczynamy już jutro, czyli 1 sierpnia, projekcją filmu Tajny agent. Potem będzie jeszcze drama Wielkie piękno i Sorrentino, to propozycja 6 sierpnia na ten dzień. A do tego jeszcze Wartość sentymentalna, Tamte dni, tamte noce, GoldenEye, no i Silent Disco. Już może na takie pożegnanie lata, śmiało można powiedzieć. Kinoletnie, kino w stronę zachodzącego słońca. Opiekujemy się tym projektem patronacko. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie do serca nasze zaproszenia na festiwale. My cóż, pakujemy plecaki, no i wyjeżdżamy na początek do Zwierzyńca, a potem, Aniu, widzimy się w Płocku.
1: Potem widzimy się w Płocku, ale te festiwale, to lato jest tak naszpikowane wydarzeniami, festiwalami, pokazami plenerowymi, że to jest jakaś klęska urodzaju, Alu. Ja w zasadzie nie wiem, chciałabym użyć bilokacji, żeby móc być w wielu miejscach naraz.
0: A takie lato na antenie, czyli Z, a my słyszymy się w programie dobrze zmontowane za tydzień o tej samej porze.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko ₺1,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie ₺1,99.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Señores, hoy le recomiendo los frutos del mar.
8: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
15: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
16: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 99 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania Pentel. Jedynie 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
17: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
18: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
19: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
23: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
24: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
23: Szczegóły na green-mountain.pl.
21: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
0: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
1: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
0: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
1: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
2: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
25: Po reklamie.

0: pogoni za kulturą.
1: Star Wars i Sawa to jest spektakl, na który chcemy Was zaprosić podczas tego weekendu do Warszawy, dlatego że tego lata szczególnie polecamy Wam plenerowe przedstawienia Teatru Sztuka Ciała, a to jest jedno z nich. Taki familijny spektakl adresowany do widzów w bardzo różnym wieku powstał jako próba opowiedzenia pradawnej historii o powstaniu Warszawy. Jest poetycki, zabawny i plastyczny niezwykle. Posługuje się ruchem i pantomimą. Rekwizyty są zrobione głównie z papieru i tektury, i to pozwala często po spektaklu jeszcze prowadzić dalej wspólne działania z dziećmi, takie warsztatowe, oczywiście pełne teatralnej zabawy. Star Wars i Sawa, do zobaczenia i doświadczenia 2 sierpnia, czyli w niedzielę w Parku Bociani, Zakątek na Białołęce o 11 i tego samego dnia w Parku Moczydło o 18. Do końca sierpnia grają jak co roku w Warszawie Och Teatr i Teatr Polonia na spektakle plenerowe. Traficie od 7 do 30 sierpnia przed Och Teatrem, a na scenie Polonii wkrótce zobaczymy sztuki autorstwa Jarosława Mikołajewskiego. To poeta, pisarz, tłumacz i dramaturg. W tym roku po raz kolejny nominowany do Nagrody Literackiej Nike za książkę Marsala. Na scenie Polonii Aleja Zasłużonych.
2: Tekst Jarosława Mikołajewskiego, teatralny tekst Aleja Zasłużonych, zrobił na mnie absolutnie piorunujące wrażenie, kiedy zaczęłam go czytać. To spektakl w rezultacie, który zaczyna się od sytuacji prawie absurdalnej, ale bardzo szybko przestaje być zabawny. Bohaterka, pisarka, po latach pracy, sukcesów i życia poświęconego literaturze, uświadamia sobie, że kiedy umrze, jej mąż może nie mieć pieniędzy, żeby ją pochować.
1: Mówi Krystyna Janda, którą zobaczymy w tym spektaklu w roli głównej.
2: I od tego jednego odkrycia zaczyna się opowieść o tym, co w życiu ma naprawdę wartość, i opowieść o tym, kto decyduje, komu przysługuje pochówek w Alei Zasłużonych. Kto jest wielki, a kto nie jest. Decydują o tym, jak się okazuje, urzędnicy.
1: Aleja Zasłużonych 4 i 5 sierpnia w Teatrze Polonia, a 17 i 18 sierpnia na tę samą scenę powróci sztuka wywiadu z Janem Peszkiem w roli głównej. Latem w Krakowie warto wybrać się na jeden z koncertów w ramach festiwalu Kraków Summer Jazz Days. Dzisiaj czeka na Was na przykład Piwnica pod Baranami, tutaj Boba Jazz Band, ale też Globus Music Club, tutaj Ella Kulpa and Company z piosenkami z kabaretu starszych panów i jeszcze Harry's Piano Jazz Bar, ulubione miejsce krakowskich jazzmenów, z tego co wiem, bo zawsze wskazują je w odpowiedzi na pytanie o jakiś taki dobry krakowski klub jazzowy. Tutaj dzisiaj Prince Jean-Pierre, czyli artysta łączący różnorodne wpływy muzyczne, często sięgający po elementy jazzu, soulu i muzyki world. Warto już teraz zapisać sobie datę 16 sierpnia, to wtedy będzie można odwiedzić Muzeum Manga, a w ramach Kraków Summer Jazz Days właśnie w tym miejscu zaplanowano koncert piosenki komedy Bez Słów. Wystąpi Piotr Schmidt Quintet z gościnnym udziałem Grzecha Piotrowskiego. To 16 sierpnia w Muzeum Manga w Krakowie o 20.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
3: Alarmy, alarmy aż dla 8 województw. Przed tym przestrzegają eksperci. Silne porywy wiatru, grad i ulewy. To ostrzeżenia dla województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Parasole lepiej mieć w pogotowiu. Temperaturowo w tej chwili w Warszawie 31 stopni, na południu kraju 26-27, z kolei na północy 25.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w Chili Z.
3: A razem z latem zatracona sztuka robienia rzeczy tylko i wyłącznie dla przyjemności. Dzisiaj zostaniemy w domu, na kanapie, wybierzemy VOD, ale też zastanowimy się, jak dobrze zaplanować nadchodzący weekend, bo w kulturze dzieje się i to naprawdę sporo.
0: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.
3: Całkiem nieźle i sporo dzieje się też w muzyce. Debbie i The Rain, It's Not Over.

skutki uboczne. Mimo, że jubileuszowy festiwal w Gdyni film potraktował raczej chłodno, no to później to samo środowisko jednak zmieniło zdanie. Co film robi poza kinem? No i to jest właśnie najciekawsze. Ogólnopolskie pogotowie Niebieska Linia, tam ilość w ogóle korespondencji zwiększyła się o 50% i o 40% więcej jest, jeżeli chodzi o statystykę liczby połączeń. To tylko pokazuje, jaka jest skala zjawiska, którego dotyka i dotyczy film. Również więcej formularzy, jeżeli chodzi o zgłoszenie oficjalne Niebieskiej Karty. To jest kolejny dobry skutek uboczny kina. Film, przypominam, dostępny na VOD, a na naszej antenie Hello Sunshine, coś w sam raz na te czasy pogodowego niepokoju, które mamy za oknem.

Love is Unkind i Banks na antenie Chili Z. A u nas, no cóż, plan na lato. Sierpień już za pasem, a do tego ciepłe wieczory, kina pod gwiazdami i oczywiście muzyka, koncerty, festiwale. Przygotowaliśmy listę tych najciekawszych. Bittersweet Festival, jedno z najmłodszych i najszybciej rozwijających się wydarzeń muzycznych w Polsce. Obejmujemy ten festiwal swoimi skrzydłami. Odbędzie się już niebawem, bo między 13 a 15 sierpnia w Poznańskim Parku Stadela. No i ponad 40 artystów, w tym ci najlepsi z najlepszych, bo Robbie Williams, Lord, Gorillaz. Będzie się działo, ale więcej na temat festiwalowego rozkładu jazdy i tej muzyki, która stanowi zawsze naszą miłość, już teraz znajdziecie na chiliz.pl. A to Król i znamienny tytuł Nie zrobię nic.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Do hymnu!
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

One and Only na antenie, czyli Z. Są festiwale, które prezentują znakomity program, ale są też takie, które mają wyjątkową lokalizację. Wawel o Zmierzchu to jest festiwal, który od prawie 20 lat łączy oba światy i tworzy wydarzenie, którego nie sposób przenieść gdzie indziej. Koncerty symfoniczne na dziedzińcu arkadowym, kameralne na dziedzińcu Batorego złożą się na program 19 edycji, która zaczęła się wczoraj i potrwa aż do 9 sierpnia. No a jeżeli jesteśmy już na Wawelu, to nie tylko Wzgórze Wawelskie muzyką żyje, ale też i tutaj niespodzianka sztuką współczesną. Wystawa Wkrótce wszystko się zmieni prowadzi nas przez kilka poziomów doświadczeń. Od refleksji nad upływem czasu, przez spotkanie z kruchością życia, aż po konfrontację z gigantyczną historią, z którą związany jest Wawel. Joanna Rajkowska na Wzgórzu Wawelskim poczuła się jak u siebie i postanowiła zagospodarować zieloną przestrzeń wawelskiego wzgórza. Mamy tam instalację Piskle, czyli monumentalne jajokosa o długości 240 cm. Takie artystyczne USG, ponieważ możemy przyłożyć do niego ucho i przez dźwięki, wibracje doświadczyć tego, jak rozwija się pisklęcie. Praca, która wymaga zatrzymania się, ale nie jedyna, bo tych prac jest łącznie 4 i prowadzą nas przez kolejne etapy zwiedzania. A na antenie, czyli Z, Ofelia i Król Ciszy. 15.37 to jest nasz sposób na udane lato.

To jest Radio Chili Z. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i w programie dobrze zmontowany i za ostatnią godzinę. A my słyszymy się już niebawem, ponieważ jutro po 14 w wakacyjnych odbiciach kultury w Chili Z.

0: my, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Seniory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni $0,99 za sztukę przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilo.

0: 1 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kino Letnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.

0: Technik Chillout.
1: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Jutro Polska będzie podzielona pod względem pogody. Na południowym wschodzie utrzyma się upał do 35 stopni Celsjusza, podczas gdy nad resztą kraju przejdzie chłodny front atmosferyczny z gwałtownymi burzami, ulewami oraz gradem. Północ i zachód kraju temperatury od 23 do 27 stopni, centrum Polski od 30 do 33, a najgorętsza strefa 34-35 to południowy wschód.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
4: Lato w Chili Z.
2: Lato w Chili Z trwa, dokładnie mija na naszym studyjnym zegarze godzina 16:01 po niej oraz 1 sekunda. No teraz już nie. Ja się nazywam Maciek Kulewicz i zostanę z wami do godziny 19:00.
4: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.

Three Nationals, Mac Miller i utwór Time, 16.11. Słuchacie radia Chili Z, wcześniej Canons i Karuzel i jeszcze wcześniej w tej trójce muzycznej pojawiła się Lord albo Lordy, w zależności

0: Poznaniu. No i oprócz Lordi, oczywiście, no ja nastawiam się bardzo na koncert zespołu Faithless, no ale poza tym line-up rzeczywiście jest wyjątkowo interesujący i naprawdę bardzo dobrze dobrany, bo między innymi 21 Pilots, Tom Odell, Robbie Williams, Parcels, wspomniana przeze mnie Lordi, Gorillaz, właśnie mój przyjaciel, dzwoniąc do mnie przed audycją, właśnie mówił, że wybiera się na Gorillaz wraz ze swoimi dziećmi, Chet Faker i Charlie Gill. To nowa gwiazda, gwiazdka, trochę model, trochę aktor, trochę saksofonista, trochę wokalista i jego najnowsza piosenka So Good jest bardzo, bardzo dobra. Grasuje po playliście Radia Chili Z. Takie skrzyżowanie Maroon 5 z Jamiroquai. Ciekawy jestem, jak potoczy się jego kariera, ale jak na razie ta epka, która będzie niedługo wydana, jest bardzo, bardzo dobra. A teraz Katia i Wszystko Jedno.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywać.

0: Typowo letni utwór Tom Martin and Shore Hindsight. Jest godzina 16.23 i 23 sekundy. Po niej słuchacie Radia Chili Z. Po bloku reklamowym zaproszę Was na pewien znakomity włoski film.
1: Nastaw się na letni chill out.
2: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Autopromocja.
1: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: audycji Esencja Chill Auto. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Codziennie jest czas. Na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
9: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

0: letni chill out.
1: To jest Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out. Nastaw się na chill out.

0: Olivia Dean, bardzo sensualny utwór Man I Need, 16:38 dokładnie w tej chwili jest. Obiecałem, że zaproszę Was do kina i z przyjemnością to zrobię. Oczywiście cały czas trwa festiwal, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Ten festiwal do niedzieli, ale oczywiście będzie dłuższy, ponieważ online jego wersja kilka dni dłużej. Natomiast ja zapraszam stacjonarnie do kin na film włoskiego reżysera, który nazywa się Gabriele Muccino. Ten pan zrobił karierę także w Hollywood, zrobił takie filmy jak W pogoni za szczęściem, Siedem dusz czy Ojcowie i córki, ale wrócił do Włoch i stworzył świetny komediodramat, który nazywa się O czym sobie nie mówimy. Ten film jest od 17 lipca w polskich kinach, no i radzę się spieszyć, ze względu na to, że no, niedawno przeczytałem taki artykuł, że no, zmniejszyła się obecność czasowa filmów w kinach. Kiedyś to było co najmniej 60 dni, w tej chwili ledwo 30, a czasami nawet mniej, kiedy to później filmy trafiają na platformy streamingowe, a czasami nie. W każdym razie zawsze lepiej obejrzeć piękny film, szczególnie jeżeli dzieje się w Tangerze, w kinie. O czym sobie nie mówimy, to pasjonująca opowieść o związkach, o tajemnicach, o tłumionych emocjach i niebezpiecznych pragnieniach. Film inspirowany jest powieścią Syracuse, która ukazała się także w Polsce, autorstwa Deli Epron. Karlo i Elisa mieszkają w Rzymie, tworząc z pozoru udany związek. On jest profesorem filozofii na uniwersytecie i pisarzem walczącym z kryzysem twórczym. Ona to utalentowana dziennikarka, której felietony ukazują się w międzynarodowych magazynach lifestyle'owych. Do ich trwającego 2 dekad związków wkrada się coraz więcej rutyny oraz dystansu. Aby odzyskać dawną energię, decydują się na wyjazd do Maroka w towarzystwie wieloletnich przyjaciół Anny i Paola. No i to dopiero początek nadchodzących problemów. O czym sobie nie mówimy, polecam Wam bardzo ten film. Cały czas jest jeszcze w polskich kinach. Naprawdę warto.
1: Chillzetz. Nastaw się na letni chillout.

0: To wzorzec Sevres, albo raczej wzorzec z Wiednia, eleganckiego chilloutu i retro swingu. Waldek, czyli Klaus Waldek, ze swoją cudowną współpracowniczką Patrycją Ferrarą. Piosenka nazywała się The Moon Above. No i Waldek jest jednym naprawdę z bardziej intrygujących i konsekwentnych artystów, którzy właśnie obracają się w takich gatunkach jak retro soul, retro swing i muzyka lounge'owa. To oczywiście muzyka austriacka, a teraz z Austrii przeniesiemy się wprost do Francji, ponieważ to stamtąd pochodzi duet muzyki elektronicznej Polo and Pen, które oczywiście znamy doskonale. Mogliśmy kilkukrotnie uczestniczyć w koncertach tegoż zespołu w Polsce. No i ostatnio wydali bardzo, bardzo dobrą płytę, którą ja miałem przyjemność prezentować na przykład w audycji Królewicz stosunkowo często, ale ta piosenka, którą za moment usłyszycie na antenie radia Chili Z, Feel Good, pochodzi nie z tego najnowszego, tylko poprzedniego albumu. A ja jeszcze tylko dodam, że słuchacie radia Chili Z i właśnie jest godzina 16:48.
1: Chili Z, nastaw się na letni chillout.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy Ekstra już w sprzedaży.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na Letni Chill Out.
0: Chill Z. Pogoda.
2: Jutro Polska będzie podzielona pod względem pogody. Na południowym wschodzie utrzyma się upał do 35 stopni, podczas gdy nad resztą kraju przejdzie chłodny front atmosferyczny z gwałtownymi burzami, ulewami oraz gradem. Na północy termometry wskazać mogą od 23 do 27 stopni, nad samym morzem zaledwie 18-22, w centrum Polski gorąco i duszno, a najgorętsza strefa to południowy wschód, 34-35 stopni.
0: Lato w Chili Z.
2: 17.01 i 10 sekund, Lato w Chili Z trwa. Ja się nazywam Maciej Kulewicz i będę Wam dzisiaj towarzyszył do godziny 19.
0: Chili Z.
1: Nastaw się na letni chillout.

Jest godzina 17.11, tu Radio Chili Z. No i chciałbym się podzielić teraz z wami takim letnim przepisem kulinarnym, który jest moim, można powiedzieć, sukcesem gastronomicznym od wielu, wielu lat i idealnie nadaje się właśnie na taką letnią porę. Ja żaden wielki kucharz, ale ten makaron, bo jest to makaron, rzeczywiście zrobił furorę nie tylko w Polsce wśród moich znajomych na różnych przyjęciach i spotkaniach, ale także za granicą i to tam, gdzie jedzą z reguły dobrze i się okazuje, że jednak można kogoś zaskoczyć. A jest to bardzo proste i idealne na upały 30-35-stopniowe, a nawet większe, gdyż można oczywiście jeść ten makaron na ciepło, ale na zimno smakuje idealnie. Do tego potrzebny jest oczywiście makaron. Z reguły używam spaghetti, ale oczywiście, jeżeli chcecie, to mogą być na przykład farfale. Do tego potrzebujemy wędzonego łososia, olbrzymi pęczek natki pietruszki, pesto i dużo soku z cytryny oraz lekko starta skórka z tej cytryny. Mieszamy te wszystkie składniki, to oczywiście kroimy na małe kawałki wędzonego

0: makaronem, ugotowanym oczywiście al dente, no ale jak ktoś lubi bardziej rozgotowany, no to zapraszam. I jest to po prostu fantastyczne, jak lekko schłodzone to smakuje, po prostu wyśmienicie oczywiście trochę soli, trochę pieprzu, jak ktoś by chciał pikantnie, również można, ale niekoniecznie i na zimno jest to idealne, ale sekretem tego dania jest to, że trzeba dać bardzo dużo natki pietruszki, no i oczywiście sok z cytryny i ta starta skórka. Obiecuję, że nie będziecie żałować i to będzie wasz letni sukces.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
3: Do hymnu!
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: Ta bardzo charakterystyczna gitara należy do Toma Misha, brytyjskiego kompozytora, wokalisty i gitarzysty, który no, ma swój bardzo charakterystyczny, specyficzny, dosyć kameralny sposób grania na gitarze. Tam wszystko jest delikatnie wystudiowane, jest nawet mniej dźwięków niż więcej. Tom Misch ma na swoim koncie 4 płyty, Geography z 2018 roku, What Kind of Music z 2020. Najnowszą wydał w roku 2026 w marcu, Full Circle. Fragmenty tej płyty prezentowałem w audycji Królewicz. Ten ostatni album jest rzeczywiście bardzo kameralny. Bardzo kameralny, bardzo akustyczny i bardzo taki minimalistyczny, z takimi nawiązaniami do folku. Natomiast wszystkim zainteresowanym ja bardzo, ale to bardzo polecam płytę właśnie z roku 2020, What Kind of Music, którą nagrał wspólnie i wyprodukował z takim brytyjskim perkusistą Yusufem Daysem. Jest to według mnie najlepsza płyta jak na razie. Tam dużo też właśnie elementów lekko afrykańskich i orientalnych na perkusji, dużo jazzu, soulu i ten właśnie taki delikatny, trochę wycofany sposób śpiewania. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Ja myślę, że ja wrócę w Królewiczu do płyty What Kind of Music. A teraz przed nami Billie Eilish i Birds of Feather. No, ciekawy jestem, jak dalej potoczy się ta kariera. Dziewczyna ma przecież bardzo mało lat i nagrała już tak wielkie przeboje, zdobyła już tyle nagród. Bardzo jestem ciekawy, co się za kilka lat wydarzy z Billie Eilish.
1: TZ, nastaw się na letni chillout.

0: 17.46 i 46 sekund po niej słuchacie Radia Chili Z. No i już za moment hymn. Hymn trip-hopowy, to jest niesamowite. Ja zdałem sobie sprawę, że piosenka formacji Massive Attack Unfinished Sympathy ma już 35 lat, pochodzi z pierwszego albumu tegoż zespołu Blue Lines, który został wydany w 1991 roku. To jest niesamowite, jak ważnym zespołem dla historii muzyki rozrywkowej jest trip-hopowa formacja Massive Attack, a tak naprawdę przecież tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć płyt na koncie. Ostatnia płyta Heligoland została wydana w 2010 roku, ale ja mam cały czas taką niepłonną nadzieję, że no Massive Attack, który jest zespołem aktywnym, na pewno wyda jeszcze jeden album. Ja niedawno w audycji Królewicz zapytałem słuchaczy, no i dostałem bardzo dużo maili z odpowiedziami, czy są takie zespoły, tacy artyści, na których płyty, mimo to, że towarzyszą wam od naprawdę wielu, wielu lat, że czekacie jeszcze, a oni bardzo długo milczą. No i okazało się, że no poniekąd podobnie tak jak ja, macie podobne zdanie. No ja chciałbym bardzo, żeby jeszcze po jednej płycie chociaż wydała Kate Bush. Absolutnie czekam na tę płytę. Chciałbym, żeby Grace Jones również wydała swój album. Przecież koncertuje po całej Europie i nie tylko, z sukcesami. No i tak myślę, że właśnie jeszcze powinien zespół Massive Attack nagrać jeszcze jeden album, no bo rzeczywiście no już 25 lat, tak? Upłynęło 15 lat, przepraszam. 15 lat upłynęło od Heligolandu. No więc właśnie czekamy. Czekamy na Sade, Kate Bush, Grace Jones i Massive Attack. Więc bardzo proszę, Unfinished Sympathy.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kto na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Po reklamie.

0: Minęła 18:00, przy mikrofonie Magdalena Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Punctis patet ingressus, czyli wejście otwarte dla wszystkich. Ten napis znajdziecie w wejściu do Galerii Pałacu w Wilanowie. Pojawił się tutaj ponad 200 lat temu. Stanisław Kostka i Aleksandra Potoccy udostępnili pałac i zgromadzoną w nim kolekcję dokładnie 5 sierpnia 1805 roku. Wilanów stał się wtedy pierwszym publicznym muzeum sztuki i historii na ziemiach polskich. Zbliża się kolejna rocznica tego wydarzenia, a Wilanów chce ją obchodzić przede wszystkim wspólnie z publicznością. 6 sierpnia wstęp do wszystkich pałacowych zakątków będzie wolny. Bezpłatnie zwiedzicie wnętrza i ogrody. Wyjątkowo udostępnione też zostaną apartamenty marszałkowej Lubomirskiej. Będą bezpłatne wydarzenia edukacyjne, a piknikować będzie można nawet na dziedzińcu przed pałacem. W pogoni za kulturą mamy też nowe książki, tym razem coś dla tych, którzy mają w wakacyjnych albo jesiennych planach Paryż i trochę więcej czasu na zwiedzanie miasta. Można wędrować po nim polskim tropem, o czym przekonuje nas książka Adama Chowańskiego. Autor przywołuje tutaj wybitnych, znanych, a czasem zapomnianych Polaków i Polki, osoby, które swoje życie związały ze stolicą Francji. Znane i mniej znane paryskie lokalizacje poznajemy przez pryzmat fascynujących biografii, czasami dowiadując się czegoś nowego. Pojawia się tutaj na przykład Fryderyk Chopin, Cyprian Kamil Norwid, Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki.
3: On uwielbiał paradować we wzorzystej kamizelce z laseczką, z jakimś egzotycznym nakryciem głowy przez ogrody Tuileries, które były wręcz takim wybiegiem. Tam wypadało się pokazać, poparadować, więc on czerpał autentyczną z tego frajdę.
2: Mówił w rozmowie z nami autor Adam Chowański.
3: Słowacki jako modniś, Słowacki jako wprawny inwestor, bo on też majątek, który odziedziczył po ojcu i który skrzętnie wyliczała mu jego zaborcza mama, całkiem sprawnie pomnażał na giełdzie, więc są tam takie bardzo nie wprost adresy, bo właśnie przechadzając się z tą książką, można trafić pod budynek gmachu dawnej giełdy, gdzie Słowacki inwestował w kolej żelazną.
2: Więcej o książce w sobotę przed południem, wtedy też rozdamy wam premierowe egzemplarze książki Paryż po polsku. Jeśli macie pomysł na film dokumentalny, ale nie wiecie, jak się zabrać za jego realizację, możecie wziąć udział w programie Skok w Dok. To dzięki niemu powstały takie tytuły jak Dziewczyńskie historie Agi Bożym czy Król Maciuś I Jaśminy Wójcik. Program trwa rok i obejmuje cały proces powstawania filmu. Swój pomysł może zgłosić każdy, niezależnie od wykształcenia i doświadczenia. Nabór trwa do 21 sierpnia, a udział w programie jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Chili Z.
0: Tak, lato w Chili Z trwa. Jest godzina 18:03 oraz 23 sekundy. Maciej Kulewicz pozostanę z wami do godziny 19:00.
4: Nastaw się na letni chillout.

0: robi płyta analogowa? Oczywiście, że tak. Odesza i Elite. Jest godzina 18.14. Słuchacie Radia Chili Z. To piątkowe, letnie popołudnie z Radiem Chili Z. No i tak, pamiętacie, jak ponad godzinę temu wspominałem o pogodzie, że jutro Polska podzieli się na dwa regiony. Na północ chłodną i z przelotnymi opadami deszczu i na centrum no, upalne i na południowy wschód najgorętszą strefą będzie na przykład Kraków i Rzeszów. No tak, czyli polskie lato nad samym morzem. Jutro termometry wskażą zaledwie 18 i 22 stopnie. W związku z tym no, ci z was, którzy wybierają się nad polskie morze, no radzę wziąć jakąś bluzę, radzę wziąć jakąś kurteczkę przeciwdeszczową. No ciekawy jestem, jaka temperatura w Bałtyku jest w tym momencie. No ale rzeczywiście, no to hasło polskie lato jakoś jak na razie w lipcu nam się nie sprawdziło. Niby te upały są, ale one są pojedyncze tak naprawdę i raz na jakiś czas się zdarzają, no ale oczywiście żadnych, ale to żadnych zmian klimatycznych nie ma, ale ja tylko wrócę do kwestii, bo sam tego doświadczyłem w Trójmieście stosunkowo niedawno. O tym się mówi, ten temat wraca zawsze od lat, jeżeli chodzi o tak zwane gołe klaty na mieście i w ogródkach kawiarnianych. Są już miasta we Włoszech i miasta w Hiszpanii, które absolutnie tego zakazują i nakładają na delikwentów poważne kary finansowe. A ja tylko przypominam, że moi hiszpańscy znajomi byli bardzo zdziwieni, kiedy zauważyli, że po centrum Warszawy ludzie chodzą w plażowych klapkach i pytają mnie dlaczego, no przecież do tego są sandały i inne letnie obuwie, a takie plastikowe japonki, no to przecież tylko na plażę. Za to na szczęście jeszcze nie ma kary, ale może lepiej rzeczywiście nie chodzić w kąpielówkach i w plastikowych japonkach po ulicach miast. Życzę dobrej pogody. Miejmy nadzieję, że pogoda wróci nad morze.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Jest 18:26 i 26 sekund, tu radio Chili Z. Już za moment zaproszę Was na piosenkę Florence and the Machine.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To Twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chiliz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
13: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

16 sekund i 44 minuty po godzinie 18 i zanim pożegnam się, chciałbym Was jeszcze zaprosić na pewną wystawę, na pewien wernisaż. Zapraszamy na różne premiery, zapraszamy na różne wystawy i na różne koncerty, ale jeszcze chyba nigdy nie zapraszaliśmy Was na wystawę malarstwa animalistycznego. Ta wystawa nazywa się Shaggy Heart i jej autorem jest malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Karol Prochacki. To wydarzenie odbędzie się w Warszawie na Żoliborzu przy ulicy Czarnieckiego 63A w miejscu, które nazywa się Winnice Mołdawii. 7 sierpnia o godzinie 18 Karol Prochacki zaprasza na wyjątkowe spotkanie ze sztuką, w której piękno zwierząt splata się z ekspresją malarskiego gestu. W centrum tej wystawy pulsuje kudłate serce. No, wydaje mi się, że warto dołączyć do gości, warto przyjść na ten wernisaż i jak piszą źródła, zanurzyć się w świecie futrzanych emocji. Z tego co ja wiem, autor, artysta przyjmuje również specjalne zamówienia i z tego co zdążyłem się zorientować, można również zamówić sobie specjalny, piękny portret swojego ulubionego kudłatego zwierzęcia. Do różnych celów, w każdym razie ja z wielką przyjemnością się na to wybiorę, ponieważ te kudłate ogony są bardzo bliskie mojemu sercu.

0: Jeden z moich ulubionych zespołów R&B, Soul, Tank and the Bangas o godzinie 18.52 na antenie radia Chili Z. Moje drogie, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejsze popołudnie. Życzę wam bardzo udanego weekendu, spokojnego, bezpiecznego, ciepłego, wakacyjnego, absolutnie wakacyjnego weekendu. Zapraszam oczywiście do pozostania z radiem Chili Z przez cały weekend i jednocześnie, korzystając z okazji, serdecznie zapraszam na mój program, który odbędzie się już w najbliższy poniedziałek o godzinie 20:00, oczywiście na antenie radia Chili Z. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie tam ze mną, będziecie tam ze mną, obiecuję znakomite utwory, między innymi właśnie tej etiopsko-egipskiej artystki, którą odkryłem niedawno. Będzie Alevia, będzie eBay, będzie Acid Arab i będzie fantastyczna afrojazzowa grupa Antibalas. Dziękuję wam bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

0: Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Lanuit Supernova na dobry początek weekendu w Chili Z. Dobry wieczór w ostatni piątek lipca. Zaczynamy Prima Doma Club, czyli dwie godziny z najlepszą klubową selekcją. Dzisiaj będą nowości, ale też nieco starsze produkcje, m.in. od Molgraba, od Sydneya Charlesa, będzie Hot Lab, Josh Butler, Bad Tuner, a zaczynamy teraz od całkiem nowego singla Kotlera i Sydneya Charlesa. Nazywa się Be Your Baby, który miał swoją oficjalną premierę w czerwcu. No i muszę się przyznać, że ja już zdążyłam kilka razy przetestować ten utwór na parkiecie. No i przyznam, że spotkał się on z ciepłym przyjęciem. Posłuchajcie sami. Be Your Baby, Kotler, Sydney, Charles.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Nowy utwór od Job de Jong, Get On Up, to już za nami. A teraz, moi drodzy, przenosimy się do mojej ukochanej Australii. To właśnie stąd pochodzi Mild Minds, producent, który zadebiutował w 2018 roku utworem pod tytułem Swim, za który dostał nawet nominację do nagrody Grammy. Łączy elementy house'u, ambientu, UK garage, no a jego utwór Formations pochodzi z krążka pod tytułem Mood z 2020 roku. Ja uwielbiam ten numer, zawsze wprowadza mnie w dobry nastrój. No,

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Waiting Hot Lap. To przed chwilą, a teraz remix kolejnego artysty z Australii. Tak się złożyło. Chodzi o Molgraba, pochodzi z Newcastle ze wschodniej Australii, natomiast już od wielu, wielu lat mieszka i tworzy w Londynie. Po raz kolejny w tym roku wystąpił na Audio River wraz ze swoją dziewczyną, również DJ-ką Effie. W swojej karierze muzycznej przechodził naprawdę przez najróżniejsze etapy, zaczynając od brzmienia lo-fi'owego, po techno, a ostatnio na warsztat wziął utwór Milky, Just The Way You Are. To jest piosenka oryginalnie wyprodukowana w 2002 roku, no i nadał mu trochę takie nowe, bardziej nowoczesne brzmienie. Utwór już zdążył stać się viralem na TikToku i na Instagramie, no ale nic dziwnego, bo to jest naprawdę szybko wpadająca melodia i myślę, że śmiało można go okrzyknąć za jeden z przebojów tego lata. Wprawdzie nie nowy, nie jest to nowy przebój, no ale jednak przebój. Molgrab, Milky, Just The Way You Are.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Scarlett O'Malley to przed chwileczką, a teraz Josh Butler, jeden z najbardziej cenionych przedstawicieli brytyjskiej sceny house. Tak śmiało można o nim powiedzieć, bo od ponad dekady konsekwentnie rozwija własne brzmienie, łącząc klasyczne inspiracje z nowoczesną klubową produkcją. Na swoim koncie ma wydawnictwa dla takich wytwórni jak Chaos Theory czy słynna Defected Records, a od blisko 10 lat prowadzi także własny label Origins Records, który stał się platformą zarówno dla uznanych legend house'u, takich jak Kerry Chandler, Marshall Jefferson czy Todd Terry, ale i przedstawicieli, no i to prężnych przedstawicieli młodszego pokolenia, m.in. Another czy Denisa Cruza. Jego najnowsza epka nazywa się On the Dance Floor, no i ukazała się tydzień temu. Jest natomiast debiutem Butlera dla innej cenionej holenderskiej wytwórni o nazwie PIF. Epka zawiera 4 utwory. One balansują między takim energetycznym vocal house'em a głębszymi, bardziej klubowymi, bardziej progresywnymi kompozycjami. Tytułowy singiel On the Dance Floor ma taki ciepły, letni klimat i charakterystycznym elementem tego utworu jest tu melodyjna partia saksofonu połączona z takim soulful wokalem. No i kiedy ja naprawdę nie jestem wielką fanką saksofonu w elektronice, to tutaj jakoś go toleruję. Zagram 2 utwory z tego wydawnictwa, Final Round i właśnie On the Dance Floor. Jedziemy.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Do hymnu.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Bad Tuner in This World to jest całkiem nowa propozycja od tego bedroom producenta. Bedroom producenta mówię, czyli takiego producenta, który produkuje sobie w swojej sypialni trochę undergroundowo, i takim właśnie twórcą jest Bad Tuner z Nowego Jorku. 20.04 na zegarach, jestem z wami jeszcze przez godzinę, a w tej godzinie nie zabraknie formacji Road & Brown, Cryptogram, Empire of The Sun, a także Friend Within, a zaczynamy tę godzinę z bardzo klimatycznym, wręcz takim zmysłowym klimatem. Utwór Sydneya Charlesa On My Mind to jest tytułowy track z epki tego producenta z Hamburga. Jakby się ktoś zastanawiał, co to jest epka, bo czasem zadajecie mi takie pytania w mailach. Epka to jest krótka płyta. Nie ma, przypuśćmy, 10, 12, 15 utworów, a zazwyczaj 3-4, czyli to jest taki niepełny album. No i więc epka została wydana nakładem brytyjskiej wytwórni Up The Stas. Ukazała się na pięknym, białym, 12-calowym winylu i zawiera bardzo groove'owe, takie deep house'owe utwory z chwytliwymi wokalami. No to gramy On My Mind, Sydney Charles, już teraz.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Groove your body higher. Mam nadzieję, że miło wam płynie ten czas piątkowy w towarzystwie Chili Z. Teraz nowy remix od Make a Dance, czyli duetu złożonego z Josha Ludlowa i Bella Lewisa. Panowie trochę z nudów, a trochę spontanicznie zaczęli tworzyć razem w pandemii, jak sami przyznają. I tak właśnie powstał ich projekt, który nazywa się Make a Dance. Są związani ze słynnym house'owym labelem Future Classic. No i właśnie pod tym szyldem z tej wytwórni wypłynęła ich najnowsza produkcja, najnowszy remix piosenki Flight Facilities pod tytułem Run.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A teraz nowy numer pod tytułem Only One. To jest nowość od Chanela Tre. Brzmi bardzo optymistycznie i tanecznie i to jak na tego artystę przystało, to jest takie połączenie house'u i hip-hopowego luzu. Chanel Tre, czyli Sheldon Young, to jest amerykański producent, no i wokalista z Compton w Kalifornii. Zdobył popularność dzięki swojemu unikalnemu stylowi łączącemu różne gatunki właściwie muzyki elektronicznej z hip-hopem, z soulem, no i do tego ten jego niski, zmysłowy wokal. Posłuchajcie sami. Only One, Chanel Tre, to nowość.

0: Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego naszego spotkania. Standardowo zapraszam też na naszą stronę, czyli chilizet.pl, do zakładki podcasty, gdzie znajdziecie archiwalne audycje. Teraz Chill City, a my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, chyba że jesteście na Helu, bo jutro gram w Jastarni na Saltwave Festival o godzinie 18.30 Defender Stage, scena na wodzie. Także kto akurat stacjonuje na półwyspie, to serdecznie zapraszam przybić przysłowiową pionę. No a jeśli nie, no to i tak życzę Wam wspaniałego weekendu i teraz na koniec The Way Burnski. Jedziemy.

0: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.

0: Reklama. Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort w Meri apartamentach w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Zamieszkaj tylko 5 minut od plaży. Tylko do końca sierpnia w cenie mieszkania otrzymasz wykończenie wnętrz. Oszczędź czas i pieniądze. Wprowadź się na gotowe. Odwiedź biuro sprzedaży Meri apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto. W aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio CZ. Nastaw się na letni chillout. Słuchasz Radia CZ. Nastaw się na chillout.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

Słuchasz radia Chili Z. Chili Z.

Steel City w Czyli Z.